0: jak trzeba żyć, czeski film gra równie. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie były. Chociaż przewidywały związku wynik,
1: gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy, toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym tym jest większy. Który z nas jest lepszy, jak przyrost tego zwęszyć, który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekiny biznesu ci w słabej sekundzie, politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie nie w siebie, że spychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: troszkę na pewno tą pogodę ochłodzi. Nie ma co się przejmować, myślę, taka całkiem standardowa jak na wakacje mimo wszystko.
1: No jeżeli masz wakacje, to tak, ale jeżeli musisz siedzieć w biurze, no to myślę, że to jest taka pogoda, która cię troszeczkę denerwuje, że wiesz, że tak fajnie ciepło na zewnątrz, a ty niestety w klimatyzowanym pomieszczeniu.
0: Ale to samo mi mówiła ostatnio koleżanka z pracy właśnie, że ona woli jesień, bo jak jest jesień, to za oknem jest tak brzydka pogoda, że ona nie żałuje, że jest w biurze, albo w pracy, albo w gdziekolwiek indziej. I dla mnie to nie do końca jakby jest taki trafny argument.
1: Ej, ciekawa logika.
0: No właśnie, nie wiem. Ja wam powiem, że przede wszystkim nie lubię jakoś upałów, więc ta klimatyzacja mi pomaga i ja bardzo się cieszę, że my tutaj w Faferze mamy klimatyzację.
1: I jakby państwo go widzieli, to by zrozumieli, dlaczego on tak bardzo nie lubi upałów. On jest tak biały, że jak go przyłożę do ściany, to on zniknie, absolutnie. To jest tak biały kolor skóry jakby i ja podejrzewam, że ty czasem nie wychodzisz ze swojej piwnicy.
0: Ja myślę, że ja tam spędzam po prostu całe dnie.
1: O!
0: Znaczy, myślę, ja to po prostu wiem. Afera trochę jak taka piwnica też, chociaż okno za nami jest, więc ja nie wiem, czy się nie spalę niczym wampir.
1: Wiesz co, ze spokojem, mam marynarkę, to ci narzucę na plecki, to na pewno się nie spalisz aż tak bardzo.
0: Dziękuję. You know what?

0: nie myślami.
1: Dobrze, no to średnio dla mnie mam alergię, ale kto wie, może kiedyś.
0: A może to wiesz, może na to nie masz.
1: To, ale czasami tak jest, bo czasem ktoś ma alergię na laktozę, jak ma nietolerancję laktozy, no i wtedy to jest kwestia bardziej tego, po prostu tej substancji, która jest w każdym mleku, ale czasem to jest typowo na jakiś składnik konkretnego mleka, na przykład krowiego albo koziego, i wtedy inne mleka można pić.
0: Okej.
1: Okay, taki to... ci fun fact sprzedam.
0: Wiesz co, ja ci nie chcę sprzedawać fun faktów o krówkach, bo ostatnio rozmawiałam z kolegą i nasza rozmowa zajęła 3 godziny i zdecydowanie za dużo mam wiedzy i nie umiałabym jej sprzedać w bardzo, bardzo krótkim czasie.
1: No i właśnie teraz kończymy naszą piękną dyskusję.

0: zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
1: Autopromocja.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: też państwa z innych kontynentów. Bo tam i kraje Azji się trochę to poparły, i kraje Afryki, i kraje Ameryki. Także generalnie większość świata futbolu jest nastawiona przeciwko prezydentowi FIFA. Ba nawet wypowiedział się jeden z członków z tych najwyższych władz FIFA, nie pamiętam jaką pełnił funkcję, czy to był chyba sekretarz, czy ktoś w każdym razie z wysoko postawionych osób FIFA wyszedł do mediów i powiedział, że w sumie to była decyzja tylko i wyłącznie Gianniego Infantino, że on nawet nie konsultował tego ze swoimi współpracownikami.
1: Coraz więcej takich negatywnych opinii tutaj w kwestii właśnie Infantino się pojawia, a też zmiana może się jakaś wydarzyć. Na tym
0: tak,
1: stanowisku.
0: Zmiana się może wydarzyć. Coś, co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia, bo wydawało się, że Gianni Infantino ma absolutne poparcie i że tak powiem, będzie rządził FIFA, dopóki sam tak będzie chciał. A okazuje się, że tutaj faktycznie może się pojawić konkurencja, mogą się pojawić różni kontrkandydaci. Już do mediów przeciekają nazwiska, chociażby jakiś czas temu sensacyjnie mówiło się, że Dariusz Modulski, czyli właściciel Legii Warszawa, może tam być kandydatem części osób.
1: No to by było
0: osób,
1: naprawdę to takie,
0: na razie się tak rozpoczyna giełda nazwisk, także jeszcze zobaczymy jak to będzie.
1: Mimo wszystko trzymam kciuki za pana Miodulskiego, nawet jeżeli z Legii, to chociaż jest Polakiem i może z tym Gianni Infantino, kto wie. No dobrze, ale skończmy już może o tej piłce, bo o niej gadamy długo.
2: No ja bym chciała zmienić klimat na koszykówkę.
1: Bardzo dobry pomysł.
2: Zapytać, co tam w koszykówce.
1: Taka wysoka, to się zgadza wszystko.
0: W koszykówce znowu pozostaniemy przy polskich klimatach. I tutaj na początku zaznaczę, że na razie jeszcze nie było oficjalnej informacji, opieramy się tylko wyłącznie na informacjach z mediów, natomiast dosyć wiarygodnych amerykańskich mediów, a mianowicie nasz Polak Jeremy Sochan miał podpisać umowę z Portland Trail Blazers jednoroczną, czyli mówiąc krótko, Polak pozostanie w NBA, bo to nie było takie pewne. Bardzo dużo się pojawiało głosów, że on może sobie w tym NBA po prostu miejsca nie wywalczyć, że jego ostatnie sezony, że jego ostatnie mecze były na tyle przeciętne, że może sobie miejsca w NBA nie znaleźć. Jednocześnie pojawiały się głosy, że kilka zespołów miałoby być nim jednak zainteresowanych, ale tak czas upływał, kolejni gracze podpisywali umowy, a o Jeremy Sochanie była cisza. No i wczoraj padła informacja, że koniec tej ciszy.
2: Czyli mamy jednak pozytywne informacje. Widzicie, odchodzimy od piłki nożnej i pozytywne informacje od razu. To co?
0: A w piłce nożnej też były pozytywne, Lech wygrał w końcu swój mecz.
1: Na szczęście wygrał tym razem,
2: bo to się już zapisało. Dobrze, to powiedz mi jeszcze a propos wysokich ludzi, co w siatkówce słychać?
0: A w siatkówce znowu polski klimat. Tak jakoś dzisiaj.
1: No ale to same ja się cieszę.
2: Ja też.
0: Polsko się trafiło, no i pozytywne kolejny raz klimaty, no bo odbędzie się finał Ligi Narodów, na który Polacy awansowali i rywalami Polaków będą Amerykanie. Amerykanie, którzy po też znowu dosyć emocjonującym meczu 3-2 w setach pokonali Japończyków. Tam też się zmieniał klimat meczu, raz w tą stronę, raz w tą stronę, ostatecznie Amerykanie górą, no i to Amerykanie będą próbowali Polaków pokonać. Miejmy nadzieję, że im się to nie uda, oczywiście.
2: No właśnie chciałam zapytać, jak stawiacie? Czy jest duża szansa na to, że wygramy, czy będzie to zacięty mecz?
0: Duża może nie, ale myślę, że jednak mimo wszystko jakbym miał postawić na kogoś, to właśnie na Polaków.
1: Ja zawsze trzymam kciuki za Polaków. To był serwis sportowy. Z nami w studiu był Aleksander Schwarz. Dziękujemy.
0: Proszę bardzo.

0: napisów tutaj jest.
1: Mamy trawę za oknem jeszcze.
0: Mamy trawę za oknem, a ja mam jeszcze kawę.
1: I to
0: z, ale wiesz, z mlekiem, to nie wiem, czy cię nie uczuli.
1: Ale nie, ja nie mam kontaktowej, wiesz? Ja mam tylko taką pokarmową.
0: A, no to widzisz, no to będziesz kolorowanką dzisiaj. Co ty na to?
1: Super.
0: Ale jak już mówimy o hitach lata, no to trzeba byłoby opowiedzieć troszeczkę o nowości, którą chcę Państwu zagrać.
1: No właśnie, a tutaj Miodowe Lata od Zuty. Utwór trochę inny niż takiej klasycznej.

0: szkołę, kościół nawet i to wszystko jakby, tak powiedzmy, że wszystko było odgórnie zaplanowane, więc to było trochę takie tworzenie miasta, w zasadzie wsi na nowo, ale w tym przypadku nie, w tym przypadku tylko zmiana taka.
1: Ale mnie zabolało w duszyczkę, jak... Jak słuchacie państwo w sobotę mnie, to jest tak, że ja zawsze opowiadam, że najpierw stawia się kościół, ewentualnie najpierw stawia się ratusz i później buduje się reszta. A ty mówisz, że no i nawet postawił kościół.
0: No jest... i tutaj kościół był ostatni niestety, powiem ci, bo domy już są postawione od wielu, wielu lat, już są gotowe, ludzie tam mieszkają. Szkoła już od wielu lat też funkcjonuje, a kościół dopiero się buduje. W sensie tak, to już chodzą tam ludzie, ale tak wiesz, jeszcze nie w pełni.
1: Ta piramida Maslowa jest postawiona na czubku teraz.
0: Ajajajajaj, nieładnie, nieładnie. No ale co mi się kojarzy z miastem? Z miastem mi się kojarzą koreczki.
1: O, mi też się z miastem kojarzą korki, zwłaszcza jeżeli mówimy o Poznaniu. I taka chyba ulica, która zawsze mam wrażenie, że jest zakorkowana, to jest Garbary. I ja Garbary uważam za ulicę, na której po prostu warto siedzieć, myśleć nad swoimi decyzjami życiowymi. No, bo to jest taka ulica, na której stoisz i w sumie nie jedziesz, więc możesz sobie spokojnie tam myśleć.
0: A, jak jestem w aucie na Garbarach, to jest moment na refleksję.
1: Tak, to jest bardzo dobry moment na refleksję.
0: I ja wam powiem, że ja bym wolał wtedy słuchać Afery.
1: Tak, i możesz też słuchać Afery i myśleć nad swoim życiem między Rondem Rataje a Rondo Śródka.
0: A tam co, tam też stoją?
1: No tak, no stoją.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy tam teraz stoją.
1: Wiesz, trochę stoi, trochę jedzie, to zależy troszeczkę też od punktu, ale raczej możemy powiedzieć, że przeważnie stoi.
0: Życzymy w takim razie, żeby ani w Kobylej Górze, ani w Kazimierzu Biskupim takich problemów jak w Poznaniu nie było.

0: historii?
1: Zawsze się dzieje coś ciekawego. W 1903 roku po raz ostatni została zastosowana procedura ekskluzywy umożliwiająca zawetowanie w wyniku konklawe. Czyli możesz zablokować wybór papieża.
0: Mogę?
1: Znaczy, no już nie możesz, bo to w 1903 roku ostatni raz było wykorzystane, ale teoretycznie była taka możliwość. Szkoda, że w tym oglądasz taki film Konklawę?
0: Nie.
1: Żenada. Bardzo dobry film z moim ulubionym aktorem Ralphem Fiennesem. Bardzo polecam każdemu, kto nie oglądał, obejrzyjcie. I tam właśnie trochę o konklawę było, no trochę, no w sumie to dużo.
0: Taki cwany jesteś? To powiedz mi, jak się sprawdza, czy papież nie żyje?
1: Sprawdza się mu puls?
0: Nie. Jest taki młoteczek specjalny do pukania papieża w głowę, żeby sprawdzić, czy nie żyje. To jest autentyk, okay, jest coś takiego.
1: Chyba było coś. Nawet nie wiem, czy tego w filmie nie było, albo przynajmniej w jakichś takich przekazach, które w międzyczasie do mnie dochodziły, faktycznie kojarzy mi się to. No, ale to w przypadku śmierci papieża to jest tak, dużo jest takich dziwnych procedur. Jakieś wybijanie właśnie młoteczkiem, czy w głowę, czy w pierścień, żeby on już nie mógł być używany.
0: Tam są takie, w ogóle tam się dużo dzieje.
1: Tak. Ale dlatego właśnie ten film jest taki świetny, bo jest taki bardzo rytualny. Bardzo wiele takich elementów.
0: Jest to film
1: ciekawy.
0: Rytualny, mówisz?
1: Rytualny, no taki, wiesz.
0: Okej, pasuje mi z tym, co chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć, więc...
1: No dobrze, to zaraz do tego możemy przejść. Najpierw jeszcze tylko powiem o tym, że w 1958 roku podczas meczu lekkoatletycznego Polska-USA na stadionie dziesięciolecia USA zakończono, tam wynik w sumie może nie jest aż tak istotny, ale ustanowiono aktualny światowy rekord frekwencji na zawodach lekkoatletycznych. To było 100 tysięcy osób w Polsce na stadionie dziesięciolecia, gdzie potem sprzedawali kradzione płyty.
0: Na stadionie dziesięciolecia. Jak oni zmieścili tam tyle ludzi?
1: No to wiesz, były takie czasy, że można było stać na stadionie, a nie siedzieć.
0: Ty siedziałeś kiedykolwiek na stadionie?
1: Siedziałem, oczywiście, że siedziałem.
0: A to można siedzieć? I ja zawsze stoję na stadionie.
1: No to ty chyba na żyletę chodzisz, nie żyletę, matko kochana, no to właśnie, tak warszawsko, jakby... nie. Na kocioł chodzisz chyba.
0: A co ty myślałeś?
1: Matko, no nie, no ja na taką trybunę dla rodzin z dziećmi chodziłem zawsze.
0: Ale jako rodzic czy jako dziecko?
1: Zgadnij.
0: Biorąc pod uwagę nasz dzisiejszy klimat, to myślę, że jednak jako dziecko.
1: No dobra, możesz mieć rację.
0: Mogę mieć rację.
1: A co w muzyce?
0: Oj, w muzyce chciałabym zacząć najpierw od tego, że w 1997 roku niestety zmarła Fela Kuti, ale też rok 1972 dał nam Justynę Steczkowską, czyli naszą perełkę, naszą najwspanialszą piosenkarkę.
1: Ale wiesz, co jest najlepsze?
0: No.
1: Że to jest rocznik mojej mamy.
0: To jest rocznik twojej mamy?
1: Tak?
0: Ten sam?
1: Tak.
0: A też się tak porusza?
1: Ja myślę, że... Znaczy, nie wiem, ona tak prywatnie bardziej chyba, więc...
0: Ale co prywatnie? No ja myślę, że Justyna Steczkowska to już bardzo dawno nie prywatnie tańczy. Jakby to,
1: no właśnie o tym
0: jakby
1: mówię.
0: Eurowizja to
1: a moja
0: wiesz.
1: Mama prywatnie do tego, nie wiem, czy to jakby można oceniać, porównywać.
0: No myślę, że no, tobie jest najbliżej do porównywania. No mi jakoś tak... No, nie widziałam kobiet. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będę miała kiedyś przyjemność, no ale nie poznałam, więc ciebie pytam.
1: Myślę, że dziewczyna szamana.

że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać?

0: zdecydowanie jest potrzebne.
1: Tak, chciałam tutaj to powiedzieć właśnie, że jeżeli chodzi o podloty, to tak warto tak z dzień poczekać i po prostu patrzeć, czy ten ptak będzie podlatywał, będzie leciał gdzieś tam wyżej, czy będzie gdzieś tam próbował, bo jeżeli będzie próbował gdzieś tam latać, to po prostu dajmy mu czas, żeby się nauczył latać. No, nie od razu wszyscy nauczyli się latać. No, powiedzmy to sobie szczerze.
0: Ja na przykład nie nauczyłem się nadal.

0: Jeszcze z cookiesem.
1: To czekamy w takim razie, czekamy i nie przedłużając już może, żeby ta audycja przypadkiem się nie przedłużyła i nie uciąć czasu piersią, to już kończmy.

Kochani słuchacze, muszę was przeprosić. Źle wymówiłam dynastię. Dynastia, której nazwa brzmi...

Koc, a następnie do rządu, do składu rządu dołączyli generał Józef Haller, Aleksander Ładoś, Jan Stańczyk, Marian Sajda i Henryk Strasburger. No i to był taki rząd złożony z przedstawicieli różnych środowisk. Były środowiska wojskowe, były środowiska polityczne. W tych środowiskach politycznych byli przedstawiciele różnych ówczesnych partii. I taki rząd całościowy działał sobie we Francji. Działał we Francji. No cóż, działał najpierw właśnie w Paryżu, potem w Angers, czy Angers się pisze, o Angers chyba się czyta po francusku. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. W każdym razie działał on tak do czerwca 1940 roku i tutaj myślę, że postawię na chwilę kropkę, bo to będzie właśnie dosyć ważna data. No bo cóż, Trzecia Rzesza się nie zatrzymywała. Po tym, jak zdobyli Polskę, szli dalej w Europie. No i właśnie w 1940 roku zdobyli Francję i rząd musiał się kolejny raz ewakuować, tym razem do Wielkiej Brytanii. Myślę, że w tym momencie, tak jak mówię, postawię może nie kropkę, ale przecinek i sobie posłuchamy trochę muzyki. Za chwilę powrócimy z tą opowieścią.

rządów II Rzeczypospolitej, za legalną kontynuację rządu kraju, który został jakby brutalnie napadnięty. Natomiast to, że jest to rząd, się nie zmieniło. No, było kilka wyjątków. Oczywistym jest to, że wyjątkiem była Trzecia Rzesza, było ZSRR, byli ich sojusznicy, ale generalnie rząd polski na uchodźstwie był w większości uznawany. Do właśnie 5 lipca, bo wtedy to przestał być legalnie uznawany przez większość państw. Cóż, koniec wojny przyniósł kilka rozstrzygnięć właśnie niekorzystnych dla polskiego rządu na uchodźstwie. Tam się też pojawiała głośna dyskusja w sprawie Katynia, przez co stosunki z ZSRR zostały zerwane, no ale jako że ZSRR był pod koniec wojny sojusznikiem Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, no to trochę zostało wymuszone, żeby jednak te stosunki z ZSRR zostały przywrócone, takie stosunki dyplomatyczne. No generalnie dosyć burzliwy okres w historii polskiej państwowości. No i właśnie, 1945 rok, w Lublinie jest utworzony tak zwany, jeżeli nie mylę nazwy, tymczasowy rząd polski. Mam nadzieję, że nazwę nie pomyliłem, bo mówię z głowy. W każdym razie został utworzony rząd, no będący w większości pod wpływem komunistów, ale jednocześnie komuniści zrobili dosyć ciekawą rzecz, a mianowicie do współtworzenia tego rządu zaprosili Stanisława Mikołajczyka, czyli właśnie przywódcę ludowców. I przypominam, że premiera właśnie rządu tymczasowego, rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Była to taka próba pozornego, jak się okazuje, z perspektywy czasu, wyciągnięcia ręki, powiedzenia, że okej, że my tutaj komuniści tworzymy rząd w Polsce, ale jednocześnie to zapraszamy do współpracy też inne opcje polityczne. No, dosyć szybko okazało się, że to było, tak jak mówię, tylko pozorne. Natomiast to też jest to właśnie taki ciekawy punkt w historii. No i cóż, rząd polski na uchodźstwie przestaje być uznawany przez większość państw na świecie. Przestaje być uznawany przez Wielką Brytanię, przez USA. Za ich przykładem dosyć szybko idą też inne państwa. Ale co ciekawe, nie wszystkie. Nie wszystkie, bo część państw nadal uznawała właśnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie za ten legalny polski rząd, nie uznając właśnie władzy komunistów. Wśród takich państw należy uznać przede wszystkim takich pięć państw, czyli Hiszpanię, Kubę, Irlandię, Watykan i Liban. Dosyć ciekawym dla mnie jest obecność tutaj Kuby, która była państwem jakby typowo komunistycznym, a jednocześnie nie uznawała komunistycznego rządu w Polsce. Dosyć ciekawy paradoks. W każdym razie te pięć państw najdłużej uznawało właśnie rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie. No, ale i one z czasem zaczęły to poparcie wycofywać. Kuba właśnie zawiesiła swoje poparcie w 1949 roku. Liban wytrwał z poparciem do roku 56. Irlandia o rok dłużej, do maja 57 roku. Hiszpania do 1968. No i najdłużej rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie uznawał Watykan, bo do 19 października 1970
drugiego roku. W międzyczasie w rządzie tymczasowym, przepraszam, nie tymczasowym, w rządzie Rzeczypospolitej na uchodźstwie zmieniały się osoby sprawujące władzę. Tutaj wśród premierów należy wymienić Tomasza Arciszewskiego, Tadeusza Bura-Komorowskiego, Tadeusza Tomaszewskiego, Romana Odzierzyńskiego, Jerzego Hryniewskiego, Stanisława Cata-Mackiewicza. No później się ta władza zmieniała. Hugon Hanke, Antoni Pająk, Aleksander Zawisza, Zygmunt Muchniewski, Alfred Urbański, w latach już 70. Kazimierz Sabat. No i ostatnim premierem był Edward Szczepanik. Zmieniali się też różnego rodzaju prezydenci, bo po Władysławie Radziwiłłu, o którym wcześniej wspominałem, był August Zalewski przez chwilę. Następnie powstał taki organ zwany Radą Trzech, czyli po prostu nie było jednego prezydenta, tylko była takie rządy rady. To trwało aż do lat 70., kiedy to władzę prezydenta objął Stanisław Ostrowski, potem był Edmund Raczyński, właśnie Kazimierz Sabat. No i ostatni prezydent, ale tutaj się na chwilę zatrzymam, jeszcze nie będę mówił, kto to był, no bo już się pomału zbliżał koniec istnienia rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, dlatego że też zbliżał się koniec komunistycznej władzy w Polsce. Ale o tym za chwileczkę.

krajach na świecie, stał się taką organizacją po prostu, która już nie miała realnej władzy jako rząd, ale jednocześnie właśnie wspierała Polaków za granicą. Były organizowane różnego rodzaju zjazdy działaczy polonijnych, Maurandia, apele. No, pozostawał też rząd w nieformalnym kontakcie z szefami innych rządów. Ale właśnie głównie jako taka organizacja polonijna już, aniżeli rząd. No i przechodzi rok 89-90. Właśnie przełom dekad i przełom też upadku PRL-u. No i cóż, rządy w Polsce obejmuje już władza wywodząca się z kręgów Solidarności. Rząd komunistów upadł. No i też jakby symbolicznie należało zamknąć istnienie rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, no bo już przestał mieć po pierwsze znaczenie międzynarodowe, a po drugie przestał, ten cel został osiągnięty, no bo celem było to, żeby istniała władza przeciwna komunistom, no a skoro upadł rząd komunistyczny, skoro upadł PRL, no to i samo istnienie rządu na uchodźstwie nie miało sensu. No i właśnie, wtedy to prezydentem rządu polskiego na uchodźstwie w lipcu 1989 zostaje Ryszard Kaczorowski. I tenże Ryszard Kaczorowski zdecydował się właśnie tak symbolicznie zamknąć działanie rządu tym, że przyleciał do Londynu przyleciał prezydent Lech Wałęsa. No i właśnie zostały Lechowi Wałęsie przekazane symbolicznie insygnia, czyli przekazana jakby pałeczka, przekazana władza. No i właśnie w roku 1990 zamyka się działanie rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. I zamyka się też dzisiejsza audycja Twierdzy Poznań. Jak lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się nie rozciągnie. Musimy już kończyć audycję. Dzisiaj realizował mnie Jan Waściński, a mówił do was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia już za tydzień.

0: jednak jest taką, taką tańcem, który opowiada, który niesie historię. Mhm. Także no, rzeczywiście musiało to być bardzo duże wyzwanie.
1: A sam projekt jest, tak jak określił projektant, czymś w rodzaju ponadczasowej wersji mitologii greckiej i on gdzieś tam wystrzegał się określaniu jego projektu jako uaktualnienie poprzednich projektów Coco Chanel, że to jest po prostu podtrzymanie może tradycji, coś w tym stylu. Nie do końca uaktualnienie się, a jeśli chodzi o sam projekt, jak one wyglądały, to były takie proste, białe stroje. Apollo sam nosi rajstopy i szarfę, a towarzyszące mu muzy takie zwiewne sukienki z lekko plisowanymi spódnicami, a jak określiła jedna z odtwórczyń roli w tym spektaklu, to piękny kostium da ci pewności siebie, której potrzebujesz, by dobrze tańczyć. Czyli tak też podsumowała projekt Karla Gerfelda, które dla nich zaprojektował, więc nie dość, że były na pewno praktyczne, bo no tutaj tak jak mówiłyśmy, starał się, żeby takie były, no to były również po prostu zachwycające same w sobie.
0: I bardzo piękne, jak już to tutaj zostało parę razy powiedziane. My zostawiamy was z tym na moment, bierzemy łyk wody i zaraz wracamy z kolejnym przykładem.

I również swoimi strojami nawiązywała też do historii, które opowiadają jej albumy muzyczne, czy okresy w jej życiu, które aktualnie się dzieją, lub też jakieś takie momenty zwrotne w jej karierze. O tym opowiemy wam już za moment, ale teraz posłuchajmy trochę tej naszej Lady Gagi.

0: z innych piosenkarzy i ich stroje. O Lady Gadze nadal słyszymy, nadal przed chwilą słuchałyśmy Bad Romance, czyli gra dalej i co? Jest ikoną.
1: Dokładnie tak.

0: są bogato zdobione, są kolorowe, wszystkiego jest pełno.
1: No i tak jak powiedziałam, maksymalnie niepraktyczne i po prostu aż kipi z nich przesada.
0: Tak, te artystki, które są ubrane w te stroje często, kiedy przychodzą na galę, tak jak to miało miejsce na jednej z Met Gal, o której zaraz opowiemy, są po prostu często aż wnoszone w tych kreacjach, że one nie są w stanie nawet w nich chodzić. Po prostu kilka osób lub kilkanaście jest potrzebnych do tego, by taką artystkę wnieść.
1: Po prostu wnieść, tak. Więc cały zastęp osób jest potrzebny do tego, żeby kreacja prezentowała się no tak, jak powinna, tak jak taki, jak był zamiar.
0: Tak, ma ona raczej wyglądać. No i ty, Asiu, tutaj trochę sobie więcej nam przygotowałaś o tej.
1: Tak, bo my chcemy powiedzieć o Cardi B.
0: Tak, to mi wypadło, tak się zaaferowałam kampem, ale zgadza się.
1: Tak, ale właśnie do tego chciałam zmierzać, bo ja, tak jak Paulina wspomniała, opowiem trochę o tym, jak Cardi B przybyła w 2019 roku na Met Gale, której to właśnie kamp był tematem przewodnim i nosiła wówczas kreację Toma Browna. No i ta estetyka oczywiście czerpała z kampu, a ten projektant jest uważany za mistrza przesady przerysowanej, postpłciowej, operowo-baletowej mody, więc to wszystko w temacie. No i suknia Cardi B miała ogromny, zaokrąglony, ozdobiony piórami tren i wyglądała jak taka futurystyczna wersja XVI-wiecznych kreacji królowej Elżbiety I Tudor, bo ogólnie no, taka była inspiracja. No i naprawdę to było bardzo, bardzo nie tyle ciekawe, co po prostu zaskakujące na pewno. I tak, w tym projekcie wyraźnie widać było piersi artystki, ale wyrzeźbiono je z drobnych rubinów i tak je właśnie wysadzano kamieniami i to później sprawiło, że ta kampowa suknia no w tym momencie jest warta miliony dolarów przez to, ile, no po prostu jak ona wygląda. To jest taka czerwona, ogromna suknia. Właściwie Cardi B wygląda jakby trochę przyszła z jakimś dywanem wielkim, są w niej pióra, jest od samej głowy do samych stóp pokryta warstwami materiału. No i właśnie tak jak powiedziałyśmy, potrzebne jej było do tego kilkanaście osób, aby mogła się chociaż poruszać, właściwie tylko do zdjęć pozować, no bo nie mogła w tym chodzić, no i żeby w ogóle mogła wejść.
0: Tak, i też drugim takim przykładem Cardi B, kiedy jest w ten sposób, no nie wiem, czy mogę powiedzieć przebrana, bo jednak przebranie kojarzy się z tym, że to jest dla kogoś w pewien sposób nienaturalne, a dla Cardi to jest po prostu jej styl, jej estetyka i ona w ten sposób wyraża siebie. Ale takim kolejnym z kostiumów, które ona bardzo chętnie założyła, była stylizacja, gdzie całe jej ciało było pokryte takimi ozdobnymi kwiatami razem z twarzą i ona w tej stylizacji pozowała podczas paryskiego tygodnia mody wiosna-lato 2020 na tle wieży Eiffla i no to też było niesamowite, no bo rzeczywiście ona również musiała zostać, no raczej sama nie podeszła pod tą wieżę Eiffla, że jednak kiedy całe ciało, nawet twarz jest zakryta i pokryta jakimiś ozdobnymi kamieniami, no to też pewnie jest to trudne i robi to ogromne wrażenie.
1: Tak, to prawda. A tak kończąc temat Cardi B, to ona też słynie ze swoich charakterystycznych paznokci.
0: Tak, zgadza się. Paznokcie w ogóle są też bardzo charakterystycznym elementem kampu i u Cardi B są one bardzo długie, są to akrylowe takie tipsy i
1: są. No ona łączy po prostu w nich i perły, i jakieś też właśnie cekiny, no
0: tak,
1: po prostu. No i
0: dużo złota, tak. dużo srebra.
1: I kolorów. I od lat wykonuje jej te projekty właśnie paznokciowe jedna artystka, która się tym właśnie zajmuje, więc ma też swoją taką zaufaną artystkę, która też wyraża się właśnie na jej dłoniach.
0: Zgadza się. I ja tu jeszcze taka szybka ciekawostka. Myślę, że to w pewien sposób też jest dla Cardi B takie, jest to jakiegoś sposobu działanie aktywistyczne, bo co ciekawe, tak stereotypowo kobiety białe noszą jasne paznokcie. Od lat takie na przestrzeni wieków dla nich były za nie wiem, były takie, taki był stereotyp, że białe kobiety noszą jasne paznokcie.
1: Po prostu takie też miały styl, no nie bez powodu na przykład French, tak? Który wziął się właśnie, no wywodzi się z Europy, no i kobiety europejskie, powiedzmy, po prostu ten styl preferowały, delikatne paznokcie.
0: A Cardi B jest ciemnoskóra, dlatego też te jej paznokcie są aż tak bardzo ekstrawaganckie, no bo właśnie stereotypowo tylko czarne kobiety mogły nosić jakieś takie bardziej wzorzaste, cięższe kolory na paznokciach, czy też ozdoby. I z tą ciekawostką was zostawiamy, bo gadamy już znowu, że za długo. Dlatego chwila przerwy.

0: miły taki ekologiczny aspekt.
1: No i kolejny raz nawiązanie po prostu do jego muzyki i wszystko zostaje w temacie, no bo trasa koncertowa i później wznowienie jednego z elementów późniejszej twórczości.
0: Zgadza się. Też ja tak sobie jeszcze myślę, że to było przełomowe i jakby wywołało wiele kontrowersji, szczególnie no, gdzieś tam u nas w Polsce. Znaczy tylko u nas w Polsce, ale no wiadomo, jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mężczyzna nosi sukienkę albo w ogóle suknię ślubną.
1: No tak, więc już suknia ślubna to też tym bardziej.
0: To mocne, ale ja myślę, że to jest całkiem wyzwalające, bo w sumie czemu nie?
1: Też mi się tak
0: wydaje. Nikomu nie zabrania. Też co do jeszcze innych jakichś takich pomysłów scenicznych Ralfa Kamińskiego, jest to, że w 2025, kiedy występował z kolejną ikoną scenicznego z Marylą Rodowicz, ubrał biały frak i to był akurat hołd dla Marka Grechuty, bo Maryla kiedyś występowała w takim właśnie z Markiem Grechutą, kiedy on nosił taki biały smoking, więc u Ralfa zdecydowanie wszystko jest zawsze przemyślane. I to też bardzo właśnie widać w tych jego kreacjach. On też sam powiedział, że on współpracuje z krawcami, nie potrzebuje stylisty, bo on tym stylistą jest sam i myślę, że to tylko podkreśla ten jego artyzm.
1: Mhm. Tak, no bo nie tylko muzyka, ale również i moda, która bardzo jest dla niego ważna.
0: No i co, posłuchajmy sobie trochę tej piosenki, która wywołała tyle kontrowersji.

0: miesięcy w Japonii na wymianie studenckiej. Nie była to jej pierwsza przeprowadzka, bo Natalia mieszkała już w Portugalii, w Pnisz i to właśnie tam też się poznałyśmy. No już ponad 3 lata temu, 4 lata, także trochę tego było. Jednak no Pnisz to jest koniec Europy, można by powiedzieć, a Natalia niedawno wyprowadziła się, no ponad już rok temu, na koniec świata, na dobrą sprawę. Mhm. Więc jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy pakowałaś walizkę do Japonii z myślą o wyprowadzce na te 5 miesięcy, na jeden semestr, bo tam właśnie no, studiowałaś?
1: No na pewno był jakiś stresik, no bo jednak japońska kultura coś totalnie odmiennego od europejskiej.

0: Mieszkałaś w mieście Fukuoka i gdzie ono dokładnie się znajduje?
1: W sumie to na południu Japonii, na wyspie Kyushu. Ona jest trzecia największa ze wszystkich. Także to nie jest jeszcze samo południe Japonii, ale jednak dużo niżej i daleko od takich miast jak Tokio czy Kyoto. Mm-hmm. I powiedziałabym, że też jest dużo rzadziej odwiedzana przez turystów.
0: No tak, bo o Tokio, o Kyoto to się słyszy, ale o Fukuoka, no szczerze mówiąc, ja wcześniej nie słyszałam. I wyczytałam, że jest to jedno z najlepszych miast do życia dla studentów w całej Japonii. I co o tym myślisz?
1: W sumie mogę się z tym zgodzić, że rzeczywiście to jest fajne miejsce, bo no właśnie w sumie samo miasto znajduje się nad wybrzeżem i w okolicy też są góry, więc no zawsze można sobie zrobić było jakiś wypad, a przy tym też dość blisko, przynajmniej mój akademik był do centrum miasta, więc jeżeli chciało się gdzieś tam zabawić, pójść do jakiejś restauracji, no to nie było to problem, że trzeba było objechać całe miasto, tylko 20 minut i w sumie już człowiek był w centrum. No i dużo natury wokół, więc myślę, że tak, to jest rzeczywiście fajnie.
0: A jak ci się studiowało na tamtejszej uczelni?
1: W porządku. Myślę, że fajne to było doświadczenie w sumie.
0: A było na przykład ciężej w Polsce czy w Japonii? Jak już masz takie porównanie?
1: Myślę, że w Polsce powiedziałabym, że jednak dużo więcej się uczyłam, ale też inaczej trochę wyglądały moje zajęcia, bo to nie było takie stricte wkuwanie informacji, żeby na przykład zdawać jakiś egzamin, tylko trochę się bardziej myślało, powiedzmy tak, bardziej stawiali tam na taką a la praktykę i żeby przemyśleć jakąś sprawę i podejść do tego po prostu indywidualnie, tak bym powiedziała.
0: Okej. A było czuć taki ten rygor wśród studentów, że jest nacisk na tą ciężką pracę, jak to tak stereotypowo się wyobraża naukę w Japonii?
1: W moim przypadku nie, chociaż jak się uczyłam języka japońskiego, to rzeczywiście tam, no po prostu jak się człowiek nie uczył, no to nie nadążał za materiałem, a miało się 3 godziny zajęć tygodniowo, więc no to sporo było. Ale powiedziałam, że w moim przypadku raczej nie było tego rygoru aż tak, chociaż moje koleżanki Japonki, no to mówiły, że i też jak właśnie moje współlokatorki Japonki, no to widziałam, że mnóstwo czasu siedziały, czasami po nocach normalnie się uczyły. Także myślę, że jest coś w tym, ten rygor.
0: Okej, a studiowałaś w takim razie właśnie z innymi Japonkami czy Japończykami, czy to było właśnie tak międzynarodowo?
1: Tak naprawdę to w ogóle była taka, można powiedzieć, nietypowa uczelnia, bo tylko kobiety tam przyjmowali, więc to była żeńska, tak, i prywatna. Zresztą. No więc ja miałam głównie styczność z kobietami, chociaż wykładowcy byli też męscy, żeby nie było.
0: Okay.
1: Ale no jednak większość to właśnie było kobiet i w sumie duża część to jednak były Japonki, ale też w moim towarzystwie było sporo obcokrajowców, chociaż to nie było na przykład dużo osób, nie wiem, z Europy czy z jakiejś tam Ameryki, ale jednak dużo z tej części Azji Południowo-Wschodniej.
0: Okej, i jak wyglądał taki twój standardowy poniedziałek, powiedzmy?
1: To jak nie miałam na rano zajęć, to szłam sobie biegać i później przychodziłam, jadłam śniadanie, było tam powiedzmy zajęcie na jakąś 10 do 12, no to wtedy po prostu się szło na zajęcia. Jako że to był akademik na kampusie, no to miałam 5 minut do sali wykładowej, więc blisko. No i później albo człowiek się spotykał z kimś, czy to na robienie jakichś obiadów wspólnych, czy po prostu na jakieś wyjście po mieście.
0: Okej, czyli to nie wyglądało tak, że ten dzień był przepełniony zajęciami, że cały czas na tej uczelni spędzałaś, że było dużo nauki, tylko wręcz tak bardziej bym powiedziała nawet erasmusowo.
1: Trochę tak, trochę tak. Zdecydowanie jak tam, zanim tam pojechałam, myślałam, że właśnie będzie bardzo duży rygor, tak, że nie wyrobię się z tymi zajęciami i nie będę w ogóle miała możliwości podróżowania, a okazało się jednak, że w sumie tak, to jest fajnie zrobione, że też dają czas po prostu, żeby się jakoś indywidualnie realizować.
0: A myślisz, że twoje podejście do nauki się zmieniło pod wpływem uczenia się w Japonii?
1: Chyba nie aż tak bardzo w sumie.
0: Okay. Czyli nie wróciłaś z założeniem, że o tak, trzeba pracować, trzeba, wiesz, dużo poświęcać czasu, bo takie ja mam wyobrażenie o tej kulturze japońskiej, że oni mają taki duży nacisk na tą pracę, na to dojście do celu.
1: Mm-hmm. No myślę, że to dużo też zależy po prostu od miasta. No jednak ja byłam właśnie na południu Japonii, a wiem, że w centrum okolice Tokio, no to tam dużo bardziej na to stawiają i tam słyszałam, że właśnie jest dużo większy rygor.
0: Okej, a to jak wybierałaś sobie miasto, to było też jedną na przykład z twoich motywacji, czy to było takie, że akurat tam jest ta wymiana?
1: To było tak, że tylko tam była ta wymiana właśnie, więc ja nie miałam możliwości wyboru.
0: Okej, no to dobrze, no to zaraz porozmawiamy w takim razie, gdzie mieszkałaś i z jakimi ludźmi przebywałaś, a przed nami sun shower.

0: Wspomniałaś, że mieszkałaś w akademiku z Japonkami. To jak te Japonki były? Jaką relację udało ci się z nimi nawiązać? Czy było ciężko?
1: No, na pewno nie było łatwo. W sumie na tej uczelni tak jakby podchodzili do tego w ten sposób, że jak już obcokrajowcy przyjeżdżali tam i dawali po prostu opcję akademika dla nas, to był taki wymóg, że trzeba było mieszkać właśnie z co najmniej dwoma Japonkami. Po prostu studentkami z tamtej uczelni.
0: Okej. I ciężko było z nimi nawiązać? Rozmawiałaś z nimi? Były takie relacje przyjacielskie?
1: Znaczy ja, jako że już właśnie po Erasmusach wcześniejszych staram się być otwarta, to no zagadywałam do nich, no jednak też chcę poznać tych nowych ludzi, z którymi będę mieszkać przez kolejne 5 miesięcy. No i wiadomo, jak to jest na początku. W sumie dużo jest tematu, bo wszystko jest nowe, więc jakoś to się kleiło. No ale później z czasem, przez to też, że ich angielski po prostu nie był na takim poziomie, żeby łatwo się było dogadać, a też widziałam po nich, że po prostu stresuje ich to. Mowa właśnie po angielsku. To ja próbowałam do nich wychodzić i nawet po japońsku z nimi rozmawiać, no bo jednak uczyłam się też tam japońskiego i rzeczywiście też jak korzystałam z tego języka, to też miło im po prostu było, no ale jednak ciężko jest rozmawiać na jakimś wysokim poziomie w języku japońskim, gdzie uczysz się go parę miesięcy w sumie.
0: A trudno było się go uczyć?
1: Trochę tak, bo jednak ich składnia jest trochę inna. Tam na przykład czasownik jest w ogóle na samym końcu zdania, więc generalnie póki nie usłyszysz całego zdania,
0: to nie wiesz, o co
1: chodzi. Nie do końca wiesz, możesz się domyślać, ale no różnie to bywa.
0: W kulturze japońskiej jest coś takiego, że oni nakładają na siebie maski i że nawet jak są w środku bardzo wściekli, to okazują, że w sumie to jest wszystko dobrze i tacy są mili. Czy ty też odczułaś takie coś ze strony właśnie poznanych tam Japończyków?
1: Tak, myślę, że rzeczywiście coś w tym jest i to też dużo zależy, jaką się ma relację z człowiekiem, bo jeżeli to jest jakaś bliska relacja typu rodzinna, czy na przykład bardzo dobry przyjaciel, to dużo więcej się tych emocji pokazuje, a dla nieznajomych stawia się, znaczy jest taki jakiś szacunek i właśnie raczej podchodzi się tak miło. Można powiedzieć do tej osoby, tak.
0: To masz jakieś może przykłady? Jakby ty faktycznie tego doświadczyłaś, że ci Japończycy tak do ciebie tak miło podchodzili, tak traktowali cię jak z jajkiem, czy jak to wyglądało?
1: Trochę tak. Myślę, że też taka typowa rzecz u nich to właśnie było takie kiwanie głową, bądź normalnie powiedziałam, że to są jakieś różne typy ukłonów w zależności od hierarchii. No ale takie minimum właśnie to było właśnie to kiwanie głową jako oznaka szacunku. Tak.
0: A to jakie są hierarchie ukłonów? Jakbyś się do mnie ukłoniła.
1: Do ciebie? To może nawet bym się nie ukłoniła. Nie, no pewnie po prostu skinęłabym głową, albo bardziej taka relacja właśnie koleżeńska, to na przykład przynajmniej między kobietami, no to na przykład się macha nawet ręką.
0: Czyli nie do wszystkich.
1: Nie do wszystkich, tak. No bardziej właśnie jak między na przykład dzieckiem a osobą starszą, no to jest duża różnica wieku, to wtedy do osoby starszej, no jednak trzeba ten szacunek pokazać i wtedy większy ten czy to kiwnięcie, czy na przykład ukłon. No i tak samo jak na przykład gdzieś tam w urzędach, czy w ogóle w rządzie, to tam jednak dużo
0: się kłaniają w pas.
1: Kłaniają
0: po prostu,
1: w pas, tak. Taki kąt 90 stopni. Tak.
0: Poza anteną też ciekawie wspomniałaś o takich kulturowych niuansach typu to spojrzenie na zegarek.
1: Tak. To akurat mi się nie zdarzyło, ale słyszałam o tym właśnie od koleżanki Japonki, że w regionie Kansai zdarza się powiedzieć, że no jeżeli na przykład ktoś już ma trochę dosyć danej osoby, czy po prostu chciałby się zająć swoimi rzeczami, to jest to takie mówienie nie wprost. I właśnie mogą powiedzieć, że o, jaki masz ładny zegarek. I to może oznaczać, że no generalnie zobacz, jaki masz ładny zegarek, spójrz się na godzinę, to już jest czas na ciebie, żebyś wyszedł. Także rzeczywiście tam, w tym mieście takim tradycyjnym, inaczej do tego podchodzą.
0: I to jak tu się dogadać w tym momencie? Jakby zgaduję, że w tym momencie jest dużo takich różnic kulturowych, o których my po prostu nie mamy pojęcia, dopóki tego nie doświadczymy, czy nie usłyszymy.
1: To prawda, chociaż też jak rozmawiałam z moimi profesorami japońskimi, to mi mówili, że jednak dla obcokrajowców oni są bardziej bezpośredni w języku angielskim, ale ten język japoński w ogóle już między sobą, no bardzo się na to zwraca uwagę.
0: Mm-hmm. Że wszystko jest jakieś pośrednie, tak?
1: Czy... Znaczy to zależy pewnie od sytuacji.
0: Albo od relacji też?
1: Albo też od relacji. Okej.
0: A jacy są Japończycy na imprezach? Czy wtedy bardziej są otwarci, czy to nie ma znaczenia?
1: To myślę, że zależy dużo od charakteru człowieka, ale jak mi się zdarzało chodzić na jakieś imprezy do centrum miasta, no to normalnie tak jak my bawili się.
0: Dobra, ale no nie tylko szkołą, tu uniwersytetem i imprezami tutaj żyłaś, bo zaraz przejdziemy do podróży.

0: z jednej strony mamy nowoczesną Japonię, a ty decydujesz się wybrać właśnie w naturę, czyli tak inaczej, nie tak jak sobie wyobrażamy Japonię, przynajmniej nie tak jak ja sobie wyobrażałam, i wybierasz się na szlak Kumano-Kodo, czyli jeden z dwóch szlaków pielgrzymkowych, które są wpisane na listę UNESCO, bo obok niego stoi to nam dobrze znano Camino de Santiago, o którym rozmawiałam z Agnieszką tydzień temu, więc wiem, że ty też wybrałaś się dwa razy na szlak Camino de Santiago. I jakie ty masz porównanie między tymi dwoma szlakami?
1: No, na pewno sama sieć w ogóle Kumano-Kodo jest dużo mniejsza niż Camino de Santiago. W Japonii to jest tylko na takim małym półwyspie Ki, który, no powiedziałabym, że jest może z jedną czwartą półwyspu Iberyjskiego, więc przez to też no jednak te szlaki były po prostu dużo krótsze. Ja akurat miałam możliwość przejścia szlakiem na Kahechi, on miał około 70 kilometrów, no i przez to, że ten cały teren był taki właśnie bardziej górski i leśny, nie było takie to zróżnicowane, jak jednak jest to w Hiszpanii.
0: Okej. A też było dużo pielgrzymów? Też jest taki klimat tego pielgrzymowania, tak jak na Camino?
1: Jest. Było to w sumie dużo pielgrzymów, chociaż czasami się zastanawiałam, czy to nie są tacy, wiesz, turyści po prostu, którzy z jednego punktu do drugiego sobie przechodzili. Dużo częściej się spotykałam z ludźmi z takimi małymi plecakami, którzy po prostu mieli zarezerwowane noclegi od jednego miasta do drugiego i też sporo z nich z jakimś przewodnikiem chodzili.
0: Okej. A jak wygląda właśnie zakwaterowanie na szlaku? No bo na Camino de Santiago są albergi, które są przeznaczone tylko dla pielgrzymów. Czy na Kumano-Kodo też takie coś występuje?
1: W sumie nie ma takiego jednego obiektu noclegowego. Są tam różne rodzaje takich tradycyjnych noclegów, jak takie ryokany czy minshuku. One no tam troszkę się od siebie różnią. Generalnie spanie na takich matach tatami, na podłodze, na futonie i te sprawy.
0: Jak się śpi na takiej macie?
1: Sama mata, no...
0: Normalnie.
1: Trochę jak podłoga, ale futon mega polecam. Jakby ja nawet...
0: Czym one się właśnie różnią dokładnie?
1: Maty tatami to w ogóle jest po prostu podłoga.
0: Okej.
1: U nich i one są zrobione z... żebym się nie pomyliła, z liści po prostu ususzonych, jakiejś tam rośliny i bardzo ściśnięte ze sobą, więc nawet można powiedzieć, że lekko miękkie to jest, ale...
0: To może bardziej miękko niż w albergach na Camino.
1: No tak, myślę, że na matach tatami mogłabym spać nawet, ale to raczej rzadko się zdarzało, w sensie u nich to no zawsze coś musi być, w sensie taki ale jakiś materac, ale to nie jest taki typowy materac, jak w Europie kojarzymy, że tam kilka do kilkunastu centymetrów jest i że jest taki dość twardy z jakimiś sprężynami w środku. Tylko to jest, powiedziałabym, że taka gruba kołdra w sumie, którą można złożyć i włożyć do szafy.
0: A to, że tak jeszcze spytam, jak wyglądał twój materac w akademiku?
1: W sumie ja miałam swoje normalne łóżko, ale miałam możliwość też wypożyczenia futonu, więc generalnie stwierdziłam, że kurde, jestem w Japonii 5 miesięcy, warto z tego skorzystać, więc mimo tego, że miałam łóżko i tak spałam na podłodze.
0: To brzmi dość absurdalnie
1: generalnie. Trochę tak. Ale mi było mega przyjemnie, bo właśnie te materace, takie w cudzysłowie materace, futony, są po prostu bardzo miękkie. I naprawdę to jest przyjemne, jak się na tym śpi.
0: A to czy na Kumano-Kodo też tworzą się takie społeczności, jak na Camino de Santiago?
1: Dużo trudniej, powiedziałabym, że jest coś takiego. Jednak sporo osób już tam przyjeżdża w jakimś swoim gronie. Oczywiście też się zdarza, tak jak ja szłam sama, że spotykałam tam jakieś osoby po prostu, które szły samodzielnie, ale no trudniej było o takie grupki.
0: A to z jakich krajów głównie byli w sumie?
1: Głównie byli z Korei i z Chin, bo jednak też dużo bliżej są po prostu te kraje, ale zdarzały się też osoby, czy to na przykład z Włoch, czy z Niemiec poznałam, czy z Ameryki też.
0: Japończycy też wierzą, że lasy Kumano są zamieszkane przez duchy. I czy ty czułaś jakieś duchowieństwo na szlaku?
1: No jak zostawałam sama, to czasem, szczególnie jak jednego dnia padało i tak właśnie jakieś mgły były, to czuć było taką... No nie wiem, jak to powiedzieć, taką atmosferę specyficzną na trasie. Też tam są takie typowe rzeźby Jizo. To są takie posągi małe takich mnichów z czerwonymi śliniaczkami i z takimi czapeczkami na głowie, które są po prostu na drutach robione przez mieszkańców. I one mają chronić pielgrzymów. Więc jakby idąc tym szlakiem i widząc ich, te rzeźby, no to też się ma takie poczucie, że jednak
0: czułeś, że cię chronią, bo wspominałaś, że są na szlaku niedźwiedzie.
1: To tak, zdarzają się.
0: Czułeś, że te posągi cię sprawiają nad tobą pieczę?
1: No jednak jak się widziało coś podobnego do człowieka wyglądowo, to sobie myślałeś, dobra, nie jestem sama tutaj, więc tak.
0: Mówiłaś, że też spałaś w namiocie, więc jak wyglądały twoje noclegi na szlaku?
1: Jako, że w Japonii nielegalne jest w sumie spanie w namiocie tak po prostu, no to trzeba to robić na kempingach. No i ja spałam na w sumie trzech kempingach, jedynych trzech dostępnych na tym odcinku. I powiedziałabym, że generalnie komfortowo zawsze... Nie było jakiegoś problemu, no może oprócz jednego razu, jak tam pan mnie nie chciał wpuścić, ale dzięki moim...
0: Dlaczego nie chciał wpuścić?
1: W sumie dlatego, że już trochę późno było, około godziny 19, prawie 20, no i ciemno też. No i mówił, że ma pełny skład na kempingu, po czym jak moi znajomi na szlaku, których poznałam tego samego dnia, tacy Chińczycy, wzięli mnie za sobą, no to już się nagle okazało, że jest miejsce. Okay. Także to też różnie bywa, a propos też wracając do tego przypadku takiej uprzejmości.
0: No właśnie, a na przykład czy zobaczyłaś w takim razie jakieś niedźwiedzie, czy ślady niedźwiedzi?
1: Śladów niedźwiedzi na szczęście nie, chociaż były ślady jakichś takich mniejszych zwierzaczków i zdarzały się też węże.
0: Okej. Okay. I na szlaku też zbiera się pieczątki, prawda? Gdzie takie pieczątki można zdobyć i po co?
1: Tutaj trochę inaczej niż w przypadku Camino Santiago. Te pieczątki były w takich małych, można powiedzieć, ala domkach, ale to były takie bardziej po prostu punkty, gdzie można było właśnie te pieczątki sobie przybić. One były w różnych miejscach na szlaku, często przy jakiejś świątyni na przykład. I tam po prostu, jak miało się swój właśnie paszport pielgrzyma, to można było taką pieczątkę sobie przybić i konieczna była data dnia, którą się... kiedy to było. No i po co w sumie to, jeżeli chciało się mieć właśnie później certyfikat, że się przeszło taki szlak, no to głównie po to się robiło takie, przybijało te pieczątki.
0: A ty, będąc już wcześniej na szlaku Camino de Santiago, mogłaś zdobyć ten certyfikat Dual Pilgrim?
1: Tak.
0: Jak to wygląda, dostanie takiego podwójnego certyfikatu? No jednak jest to są jedyne szlaki na liście UNESCO, więc no jest to coś wyjątkowego.
1: Tak. No idąc już tam, przez to, że wcześniej byłam na jednym Camino, to właśnie stwierdziłam, że przejdę sobie też tym szlakiem, żeby mieć ten certyfikat podwójnego pielgrzyma. No i tak naprawdę dostaje się na miejscu taki specjalny paszport, gdzie z jednej strony się wbija pieczątki z tego Kumano Kodu, a z drugiej z Camino Santiago.
0: Aha.
1: W ten sposób. Jako, że ja najpierw ten paszport dostałam tam w Japonii, no to później miałam okazję przejść kolejne Camino i sobie jakby wypełniałam ten paszport z drugiej strony, ale to, co było też fajne, tam na miejscu, gdzie się dostawało certyfikat, nie musiałam pokazać na papierze tego mojego wcześniejszego paszportu, że rzeczywiście przeszłam, tylko wystarczyło na przykład zdjęcie potwierdzające z moim poprzednim certyfikatem, więc to było w porządku.
0: Okay. A to dlatego się też wybierałaś na szlak Kumano Kodo, czy w sumie dlaczego? Co było twoją motywacją?
1: Myślę, że to jest jedna z motywacji, ale też w międzyczasie stwierdziłam, że zacznę pisać magisterkę na ten temat i porównam te dwa szlaki ze sobą. I dlatego trochę też chciałam zobaczyć, jak to jest na miejscu, jak to jest z zagospodarowaniem właśnie turystycznym, jak to wygląda pod względem turystów, którzy są tutaj, a którzy na tym drugim szlaku. Także tak.
0: A wybrałabyś się na przykład na inną odnogę Kumano Kodo, bo jest ich tam wiele.
1: Tak, w sumie jest ich 7 i chętnie bym się wybrała, bo są nie tylko przez te górskie tereny, ale też wzdłuż wybrzeża i tak, chętnie bym tam wróciła, żeby zgłębić po prostu.
0: Dobra. I myślę, że też w inne miejsca byś wróciła, my też zaraz do nich pójdziemy, także Friends, Family and God przed nami.

0: 溶け出すはずさ。
1: いけた
0: ポザ Kumano Kodo byłaś też w różnych innych częściach Japonii i tutaj z tego co rozmawiałyśmy przed audycją, poza studiem, to, że ta Japonia jest tak bardzo zróżnicowana.
2: Tak, w sumie można tam znaleźć wszystko, bo i góry, i rzeki, i jeziora, no i oczywiście też wybrzeże, i nawet wyspy tropikalne, co się, powiedziałam, że nie kojarzy w pierwszej chwili. No i oczywiście duże wieżowce i też tradycyjne miejsca, no po prostu można by tu wymieniać.
0: A co ci się najbardziej podobało w tym japońskim krajobrazie, czy w ogóle w kulturze? Bo tutaj wspomniałeś, że dużo odwiedzałaś tych mniejszych miejscowości, a nie największe, popularniejsze miasta.
2: Tak, tak. Myślę, że ja jednak będąc w Japonii stawiałam na tą naturę. Dużo starałam się właśnie pod namiot gdzieś jeździć i blisko gór, bo jednak lubię bardzo chodzić po górach i jakoś to zawsze mnie ciągnęło, więc to też głównie na to stawiałam. Raczej nie ciągnęło mnie właśnie do miast, do jakichś wieżowców, ale też muszę wspomnieć, że jednak starałam się zwrócić uwagę na coś mniej typowego, jak na przykład takie onseny, czyli gorące źródła, w których można się kąpać. Takie typowa rzecz japońska.
0: Okej, i jak to wygląda? To są na otwartej przestrzeni, czy to jest gdzieś jakiś budynek w środku?
2: Mogą być zarówno na otwartej przestrzeni, czasami wzdłuż wybrzeża, ale też są specjalne takie miejsca, takie a la łaźnie, gdzie jest podział właśnie na damskie i męskie i po prostu są różne baseny, czasami o różnej temperaturze i tam można się kąpać.
0: To a propos kąpieli, to jak wyglądają właśnie kąpiele, te wanny u Japończyków w domu?
2: Takie typowe kąpiele to... Jest tak, że masz takie małe krzesełko, siadasz na nim i masz taką słuchawkę i się po prostu obmywasz tą słuchawką razem z żelem i tak dalej. I później, jak już jesteś taki wykąpany, czysty, to wchodzisz do wanny, takiej głębokiej, powiedziałabym, że no na pół metra. Im głębsza, tym lepsza, powiedziałabym.
0: Okay.
2: I one nawet nie są za bardzo długie.
0: Okay.
2: Oczywiście też się takie zdarzają, ale jednak w domach, gdzie tego miejsca nie jest aż tak dużo, to wanny są dość krótkie. No i po prostu tam później leżakują i tak się relaksują w tej wodzie.
0: Okej, okay, i tobie też się zdarzało często?
2: No oczywiście, jakby też miałam taką wannę w akademiku i korzystałam ile wlezie z tego, chociaż jak później było już lato, to ciężej było, bo jednak gorąco.
0: To jak często Japończycy sobie robią taki rytuał?
2: Szczerze mówiąc, to dużo zależy od osoby. Moje współlokatorki, powiedziałabym, że tak z 2 razy w tygodniu, ale były też inne, które nawet i codziennie tak robiły.
0: Okej, no to wygląda jakby to było dużo czasu generalnie. To
2: tak, tak.
0: Zabierało. A czy mieli jakieś inne rytuały?
2: No, na pewno znany jest taki rytuał herbaty. Tutaj cała otoczka jest wokół tego i taka atmosfera się w ogóle robi. Ale to jest takie też bardziej tradycyjne. Są nawet specjalne kursy robione, żeby człowiek się uczył. Tak, odpowiednio, bo to w odpowiedniej temperaturze powinno być lane i żeby dodawana była ta herbata, żeby nie straciła tych właściwości. Także różne są takie.
0: Okej. Okay. A wracając jeszcze do podróży, to jacy są Japończycy w tych mniejszych miejscowościach? Są tacy przyjaźni? Cieszą się na widok turystów?
2: Tak. Myślę, że raczej są przyjaźni, tacy bardzo otwarci.
0: Okej, okay. A
2: w sumie
0: to ciekawe.
2: Podczas podróży parę razy mi się zdarzyło, że rzeczywiście mi ludzie po prostu pomogli, gdzieś tam mnie podwieźli i nie wiem, nawet coś chcieli mi dać. Także to było dość miłe. Mimo tego, że nie znali na przykład angielskiego. Ale jednak to, że ja już znałam podstawy, to dużo robiło i no jakby widzieli, że kurczę, ten turysta jednak chce.
0: Okej, okay. Czyli ty dogadywałaś się z nimi po japońsku wtedy?
2: Tak, tak.
0: Czyli na przykład jak oni cię gdzieś podwozili, to już bez problemu w samochodzie z nimi rozmawiałaś, tak?
2: No na takie proste tematy dało się porozmawiać.
0: I gdzie na przykład cię podwozili?
2: No, jak raz szłam właśnie na taki wulkan Asosan na tej mojej wyspie Kyushu, to pamiętam, że wtedy zatrzymał się facet, wyszedł z takiej małej ciężarówki, spytał, gdzie w sumie idę. Jak się okazało, że idziemy w tym samym kierunku, mówi, a to chcesz razem? Mogę cię podwieźć. Ja mówię, w sumie czemu by nie? Więc wtedy na przykład mnie podwozili, albo pamiętam też, szłam do innego miejsca i byłam już taka bardzo zmęczona, było 35 stopni stopni, ledwo po prostu zipiałam, bo akurat było pod górkę i też właśnie jakiś ogrodnik w ogóle się zatrzymał i mówi, dobra, to ja cię podwiozę, bo widzę, że już po prostu taka zmęczona, bez wody jesteś. Także naprawdę to mnie akurat tak pozytywnie zaskoczyło.
0: Okej, okay, czyli faktycznie, no są tacy uprzejmi i chcą pomóc, cieszą się, że widzą tych turystów. Dobrze, a teraz już będziemy pomału kończyć, także goodbye, boogie dance.

0: Czy podczas pobytu miałaś momenty kryzysu, kiedy chciałaś to wszystko rzucić i wrócić do Polski? Czy to podczas studiowania, czy to podczas podróży?
1: W sumie można powiedzieć, że taki moment, żeby już wracać, to był rzeczywiście jeden, gdzieś tam w środku. Szczególnie jak człowiek był chory, to jednak było takie poczucie, że mimo tego, że są ci inni studenci i mogą ci zawsze pomóc, no ale to jakby ta tęsknota trochę za rodziną była odczuwalna. Ale tak, to powiedziałabym, że nie myślałam o tym aż tak. Dużo bardziej tak paradoksalnie tęskniłam, jak byłam w Portugalii. Chociaż okay, to było bliżej.
0: To ciekawe. To może tam było tak dużo bodźców różnych,
1: które cały czas
0: dochodziły. A na przykład uważasz, że to było duże wyjście poza swoją strefę komfortu, ten element adaptacyjny, no bo jednak to jest zupełnie inna kultura, więc czy uważasz, że dużego wysiłku od ciebie to wymagało?
1: Nie, w sumie nie aż tak, może dlatego, że jednak no właśnie zgłębiałam po prostu te tematy przed i też trochę wiedziałam, czego się spodziewać. To nie było to dla mnie takie bardzo problematyczne. Bardziej jak już później wracałam do Polski, to było trochę w drugą stronę ciężej się przyzwyczaić, jak to tutaj w Polsce działa po Japonii.
0: To jakie emocje ci towarzyszyły, jak wracałaś?
1: Znaczy na pewno radość, że już wracam, chociaż była też taka nutka, że kurde, zostałam jeszcze dłużej tutaj, ale pamiętam, że jak już wróciłam do Polski, to sobie zdałam sprawę, że kurczę, my Polacy to tacy, powiedziałabym, że głośni jesteśmy, mimo tego, że nie kojarzy się to tak, dużo bardziej powiedziałam, że Hiszpanie się kojarzą z takim głośnym narodem, ale tam, na przykład w transporcie publicznym, tam prawie wszyscy byli cicho, jadąc pociągiem. Mało kogo było słychać, żeby rozmawiał, a jeżeli już to było, to naprawdę szeptem robione. I pamiętam, że już będąc po 5 miesiącach w Japonii, jeszcze jak byłam w swojej ostatniej podróży na Hokkaido, to jak widziałam jakichś Amerykanów właśnie jadących pociągiem, to przeszkadzało mi aż, że oni tyle rozmawiają i tak głośno to mówią. Normalnie weszła mi właśnie ta kultura japońska taka, że już miałam takie... Nie, już tak się nie robi.
0: To jak wróciłaś do Polski, to nie denerwowało cię to?
1: No trochę tak, nie powiem, było ciężko pod tym względem. No później oczywiście się do tego przyzwyczaiłam po jakimś czasie, ale to było trudne.
0: Okej, a były inne rzeczy, które cię wkurzały po powrocie?
1: Może nie, że tyle, że wkurzały, ale... Też pamiętam, że na początku właśnie to kiwanie głową bardzo mi weszło w krew i po powrocie ja wszystkim kiwałam głową, naprawdę, czy to znajomym, czy nieznajomym i tak to było dużo głębsze, powiedzmy, kiwnięcie niż tylko takie po prostu lekkie, jak się raczej kojarzy, więc to mogło wyglądać lekko, nienaturalnie już tutaj w naszej polskiej kulturze i pamiętam, że moja mama mi nawet powiedziała, że kurczę, czemu to tak kiwasz tą głową? Ja mówię, no jakoś tak mi zostało po tej Japonii, ciężko się tego wyzbyć w sumie.
0: A co ten wyjazd do Japonii ci w takim razie dał?
1: Na pewno otwartość też na inne kultury, bo tak jak wspomniałam wcześniej, no byli też obcokrajowcy właśnie z Azji Południowo-Wschodniej. Też kumplowałam się z takimi Malezyjkami i to jednak była tam dużo inna kultura i one z nimi po prostu też dużo rozmawiałam i wielu rzeczy się ciekawych od nich dowiedziałam. No a oprócz tego też sami Japończycy, to jest inna kultura i tak... No, pokazało mi, że kurczę, ten świat jest naprawdę taki różny, w zależności po prostu od miejsca też rzeczy takie naturalne i normalne są dla każdego inne po prostu.
0: A myślisz, że właśnie ta podróż była dla ciebie taka niekomfortowa? To było takie wyjście ze twojej strefy komfortu, czy w zasadzie już po wyjeździe do Portugalii jako kolejna podróż to już nie jest takie trudne?
1: Nie było to jakieś trudne dla mnie, chociaż były takie momenty, że właśnie tak jak chociażby z tym językiem japońskim, miałam takie przemyślenie, że kurczę, oni naprawdę po tym języku angielskim nie rozmawiają, więc jeżeli ja się go nie nauczę i nie wyjdę do nich, to może być naprawdę ciężko się komunikować.
0: Okay.
1: Więc to było takie trudne i też poczucie trochę zależności, że jakieś sprawy urzędowe na przykład, czy tak jak musiałam sobie kartę SIM kupić tam z internetem, to bez na przykład mojej takiej japońskiej buddy, która mi tam pomagała w różnych rzeczach, to pewnie bym tego nie ogarnęła, bo nawet na tłumaczu czasem ciężko było.
0: Okej, czyli to w sumie było takie najtrudniejsze, ten język, bariera językowa.
1: Trochę.
0: Ale
1: tak.
0: Jak widać, da się. Wszystko się da w takim razie. Czyli warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. Myślisz, że wyjechałabyś na kolejny taki wyjazd?
1: Nie jeden raz.
0: Dobra. Ja ci bardzo dziękuję, Natalia, za rozmowę. Cieszę się, że przyjechałaś tutaj do nas, do studia.
1: Również dziękuję, bardzo to było miłe.
0: Także moim i waszym gościem była Natalia Konowrocka, która spędziła 5 miesięcy w Japonii na wymianie studenckiej i po Japonii podróżowała. Za realizację odpowiadał dzisiaj Janek Kieroński, a ja nazywam się Zofia Frankiewicz i do usłyszenia za tydzień.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00. Alter Mixer.

Zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś utuźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą.

0: Dzień dobry Państwu, tu Polskie Radio Afera 98,6 MHz oraz www.afera.com.pl i również aplikacja, jak najbardziej możecie nas słuchać. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak, kaseciak Radia Afera, czyli audycja kasetowa, nie dla audiofilów.
1: I jeszcze Aleksander Schwarz.
0: Właśnie chciałem przedstawić naszego gościa dzisiaj, Olek Schwarz, witam serdecznie. Redakcja sportowa.
2: Tak, dzień dobry.
0: I tak przy okazji zapytam się, przeżyłeś już porażkę Lecha?
2: Oj, trudne pytanie na początek zadajesz. Tak, przeżyłem. Już
0: da się
2: pogodziłem.
0: Da się z tym żyć?
2: Da się, no życie toczy się dalej, no.
0: Okej, to była dygresja taka troszeczkę specjalna. Legia wygrała, Lech wygrał, zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj skupimy się głównie na starej muzyce, ponieważ w latach 90. również bardzo dużą popularność, jeśli chodzi o kasety, oczywiście głównie pirackie, miały jednak przeboje lat 60. i tutaj wielki ukłon dla Pauliny Kurek, która dla nas wygrzebała całą siatę naprawdę genialnych kaset. I dzisiaj myślę, że będzie pierwsza część związana głównie z artystami właśnie z lat 60. i 70., ale główne danie z jej kolekcji, no myślę, że może za tydzień, może za dwa tygodnie zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No zaczęliśmy od klasyka klasyków, czyli Elvis Presley. Tutaj z takiej właśnie składanki, to było Ten Hits chyba to się nazywało.
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to tak.
0: Tak, bo wtedy jakby, no wiadomo, piractwo się szerzyło i wszyscy mogli sobie spokojnie takie składanki i tutaj tworzyć. I no teraz będzie właśnie z takiej składanki różnych wykonawców, czyli taki various artist, jeśli chodzi o lata 60. No i teraz poleci utwór, no który też był coverowany parę razy. No utwór nazywa się It's My Party, więc moi drodzy, czas na imprezę klasyczną z lat 60. No to It's My Party.
1: Trzeba jeszcze poczekać.
0: Tak jest, no bo tutaj to jest audycja nie dla audiofilów, ale też dla osób cierpliwych.

0: Moi drodzy, to niespodzianka, bo to nie był, to nie było oryginalne wykonanie utworu It's My Party. To było jakieś wykonanie, prawdopodobnie z lat 90., bo wtedy wszyscy lubili się bawić w takie właśnie coverowanie, typowe na takim korgu, powiedzmy. I tutaj właśnie na tej kasecie informacji mamy niewiele, właściwie żadna, bo poza tytułami utworów mamy napisane na dole samym małym drukiem, można tak powiedzieć, cover version. Więc właściwie nie wiemy, kto te utwory wykonuje, a dlatego, że nie wiemy...
1: Możemy w internecie poszukać.
0: No nie bardzo chyba, bo...
2: Spróbujemy, zdziwiłby się. Nie obiecuję nic.
0: Ale my polecimy dalej, jeśli chodzi o tę kasetę, no bo ona jest naprawdę skarbem, no bo chyba dzisiaj nikt już takich coverów nie gra.
1: No raczej odeszły już do lamusa.
0: Tak jest. No
1: coveruje
0: to...
1: się, ale inaczej.
0: No, coveruje się inaczej, a to już naprawdę brzmi to jak taka typowa klasyka lat 90., więc no lecimy dalej.

0: Coś wiemy już na temat tej kasety?
1: Tak, coś wiemy. Znalazłem informację, że produkowała ją firma FFH STD, czyli firma fonograficzno-handlowa STD, powstała w latach 80. Współpracowała ona z kilkoma radiami. Ta konkretna kaseta była najprawdopodobniej stworzona dla radia w Opolu, Radio Ole. No a nagrań dokonano, uwaga, to ciekawe, w Rogoźnie Wielkopolskim.
2: O, to bardzo regionalnie.
1: Także jest Opole, jest firma tutaj powstała w Warszawie, materiał na okładkę robiono w Krakowie, a nagrań dokonywano w Rogoźnie. Jest, powiedziałbym, międzynarodowo, ale tak... Międzypolsko.
0: Tak jest.
2: A oryginalnie ten utwór w 1970 roku wykonywał zespół Badfinger, czyli przed Barrym Willowem jeszcze.
0: No dobrze, no to my teraz, że tak powiem, przejdziemy do drugiej kasety i zastanowimy się, czy poleci oryginał, czy poleci jakiś cover, ale wydaje mi się, że mogą to być mogą być to oryginalne wykonania, bo to będzie utwór Sealed with the Keys, który powstał w latach 60., ale był też bardzo popularny na przełomie lat 80. i 90., ponieważ wykonywał to Jason Donovan, były mąż Kylie Minogue.
2: Chłopak.
0: A nie mąż?
2: Nie.
0: Mąż?
2: Kylie Minogue nigdy nie była mężatką.
0: No, nie będę tutaj z ekspertką. Nie. W tej dziedzinie się wypowiada. Tutaj, prawda? Alicja jest naprawdę ekspertką, jeśli chodzi o takie...
2: Znam dobrze jedną z największych fanek Kylie Minogue i wiem, że nigdy nie była mężatką.
0: To pozdrawiamy serdecznie, tak? No i przejdźmy może. Możemy już przejść do utworu przypieczętowanego pocałunkiem?
2: Oczywiście, tak.
0: No to lecimy.
2: Cierpliwości.
0: Tak jest.
2: Zaraz się rozkręci. No. Jeszcze chwilkę.
0: Cisza.
2: No.
1: Jest.

0: Moi drodzy, to nasza kolejna niespodzianka. Nie mówiliśmy nic.
1: Polskiej wersji się nie spodziewaliśmy.
0: Tak, nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, o to chodziło. Bo tutaj mamy nie tylko covery, ale również z polskimi tekstami, więc... Myślę, że no pozostaniemy nadal w tych klimatach, no bo one są po prostu genialne. No i myślę, że spokojnie możemy zagrać jeszcze dwa kawałki pod rząd, no bo czemu nie?
1: Czyli It's a Heartache i jeszcze If You Think You Know How to Love Me.
0: Tak jest, no to...
2: Ciekawe, jak będzie w polskiej wersji to brzmiało.
1: No to przekonajmy się.

0: trudno jest cokolwiek powiedzieć. No to jest klimat.
1: No, wciąga.
0: O! Wciąga bardzo, ale może następną razą będzie następna raza, bo trochę dużo tych klimatów coverowych. No, powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz. Jeśli chodzi o covery w ojczystym języku, no to Czesi i Słowacy są najlepsi w te klocki. To trzeba przyznać.
2: Tak, to prawda.
1: Ale i Niemcy też mi się wydaje, oni główny prym wiodą.
0: Główny prym wiodą Czesi i Słowacy. To jest ich muzyczny, można powiedzieć, sport narodowy.
1: A wiesz, ile jest szlagierów radio w Niemczech? I czy ludzie puszczają takie hity po niemiecku?
2: Oj, tak, potwierdzam. Niemcy też coverami słyną. Chociaż to z tymi Czechami i Słowakami to może być po prostu kwestia tego, że dla nas Polaków ten język brzmi specyficznie.
0: Nie, oni po prostu uwielbiają to i nawet są specjalne radiostacje, które jakby bawią się w to. No, u nas tak średnio to wyszło, no chociaż jest parę fajnych coverów w języku polskim, chociażby Budka Suflera. Ale też bardzo ciekawa jest historia z wydawnictwem, które wydało ową kasetę. To jest firma krakowska Starling, która z wytwórni pirackiej stricte przekształciła się w firmę, która wydawała oryginalnie wykonawców, między innymi Roberta Gawlińskiego, czy Jana Borysewicza, czy Lady Punk.
2: Tak, Izabelę Trojanowską i wielu, wielu, wielu innych. No, to jest chyba taka charakterystyczna historia dla lat 90., że ktoś zaczyna od piractwa, bo jeszcze prawo nie było tak uregulowane, a potem z piractwa przechodzi w pełnoprawny już legalny biznes.
0: No, takim klasykiem jest wytwórnia Takt, która co prawda nie przekształciła się w firmę, która wydawała pod swoją własną nazwą kasety później oryginalne, ale ona produkowała kasety dla takich majorsów jak właśnie Universal, Sony i Metal Mind. Czyli produkowała kasety oryginalne dla innych wydawnictw, tych głównych, na polski rynek. Płyty kompaktowe zresztą też.
2: Tak, no to jest taka charakterystyka po prostu tych lat. A my się mogliśmy nią nacieszyć przez ostatnie minuty.
0: Tak jest.
2: Coverami. No, całkiem przyjemnie się tego słuchało.
0: Tak. No ale teraz myślę, że przejdziemy do klasyka. Czy właściwie jest to artysta, który swoje triumfy święcił w latach 60. W 1988 roku przy pomocy takich artystów jak Jeff Lynne czy Bono, artysta UF pojawił się znowu na szczycie listy przebojów.
1: Ja myślę, że przede wszystkim dzięki filmowi Pretty Woman.
0: Nie, no Pretty Woman było później.
1: No to tak, ale...
0: Nie. W latach 80. właśnie przez Jeffa Lynne'a czy Bono no powstał, jakby to powiedzieć, z martwych, ale no niestety...
1: Odkurzony został.
0: Jak wydał tę płytę Mystery Girl, no niestety zaraz umarł. I niestety jego takie wejście drugi raz na scenę, no tak jak u nas z Krzysztofem Krawczykiem było.
1: No nie bez przesady, Krzysztof Krawczyk jeszcze swoje ostatnie lata spędzał na czasie.
0: No tak, ale młodzi też go wylansowali później na początku XXI
1: wieku. To samo z Rayem Orbisonem.
0: Tak jest, no ale no niestety nie nacieszył się za życia z tych fruktów, które na niego potem spłynęły. No i to mówimy o Rayu Orbisonie i no, tej pięknej płycie Mr. Girl. No i posłuchajmy sobie kawałków z tej płyty, no bo naprawdę warto. No dzisiaj w takich klimatach właśnie coverowych lat 60. i to też artysta jak najbardziej związany z tą dekadą.
1: Ale teraz oryginalnie.

0: Piękna płyta, Mystery Girl Roya Orbisona, no i tutaj słychać wyraźnie rękę Jeffa Lynne'a, Electric Light Orchestra leader, jak najbardziej jest tutaj słyszalny. Fajna płyta, nie?
1: No, całkiem, całkiem.
0: A my teraz znowu przejdziemy do polskich klimatów, ale no teraz czas na krakowski klimat, Barda, czyli Marka Grechuty, no który też w latach 90. miał swój taki, taką popularność, jeśli chodzi o wydania kaset pirackich. No i tutaj będziemy mieć właśnie taką kasetę. To się nazywa Przeboje Marka Grechuty, tak?
1: Już ci mówię, Anawa.
0: No dobrze, no ale to jest Anawa i Przeboje Marka Grechuty, tak? To się tak nazywa ta...
1: To nie są Przeboje... Tak, Przeboje Marka Grechuty to jest po prostu podpisane. I Ocalić od zapomnienia.
0: No, dokładnie. No to teraz posłuchamy sobie...
1: Jeszcze troszeczkę, bo kasa wymaga
0: pokory,
1: tak jak mówiłam.
0: Ta audycja wymaga pokory.
2: I cierpliwości. Tak.
0: No i my od razu może pozdrowimy wszystkich, którzy właśnie teraz nas słuchają w pociągach zmierzających do Poznania i nie tylko, z Polandroka, z Czaplinka.
2: Oj tak, bo wiemy, że chociażby dużo naszych tutaj kolegów,
0: tak, radowców. Tak, tam, tak, tam tak. Bardzo dużo właśnie naszych aferzystów jest.
1: Wracają.
0: Tak, jest w pociągach zmierzających w kierunku Poznania. No byli w Czaplinku, mieli tam różne funkcje, nie tylko byli publicznością.
2: Robiliśmy aferę na Poland Roku. Afera była.
0: Tak jest.
1: Była aferowo bardzo.
0: Tak
2: ale
0: jest.
2: W tym pozytywnym słowa znaczeniu.
0: Jak najbardziej,
1: oczywiście.
0: No bo nasza afera jest jak najbardziej pozytywna.
1: Tak, ja i Zbigniew Siwek, który mi tutaj dzisiaj pomaga, jesteśmy gotowi.
0: No to lecimy z Markiem Grechutą.
1: Jeszcze troszeczkę.
0: Dobrze.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przereptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków.

Serce chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

pamiętam to. Były tam obrazy, wielkie płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą.

chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzy. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lód.

za smutek mój, a pani w dzień ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłożone.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy,

0: Piękny klasyk, no największe przeboje Marka Grechuty na kasecie, no brzmiał naprawdę klimatycznie, tak mi się wydaje. Nie wiem, co ty, Olku, na ten temat.
1: Klimatycznie i bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Jak tak. To, że jest to kaseta sprzed, no, 30 lat?
0: Może 35?
1: 35, może 40, trudno powiedzieć.
0: Nie, 40
1: roku,
0: bo... nie, 40 na pewno nie, no bo to 86.
2: Lata 90 na pewno, tak, wydaje mi się.
1: No to tak, dobra, tak, to tak, tak, to tak, no.
0: Więc naprawdę bardzo dobrze to brzmi. Jeszcze raz tutaj...
2: Polskie nagrania, konkretnie rok 90.
0: A, czyli, no to, czyli to jest oryginał. Uwaga, proszę państwa, to jest oryginał.
2: No.
0: To jest oryginał właśnie z 1990 roku, czyli polskie nagrania w takim swoim ostatnim tchnieniu przed, że tak powiem, długą, długą, długą przerwą. Więc tu akurat mieliśmy do czynienia z oryginalną kasetą i tutaj właściwie już na samo zakończenie jeszcze raz podziękuję Paulinie Kurek za cały taki zestaw, który jest jeszcze w połowie co najmniej nieodkryty.
1: Oj, żeby tylko w połowie.
0: Żeby tylko w połowie.
2: Dużo, dużo jest
0: dużo,
2: tego.
0: Dużo, dużo, dużo i dużo, dużo różności. Jeszcze największe skarby to przed nami.
1: Tak mi się
0: wydaje.
1: Mówimy to po dzisiejszej audycji, na której leciał Elvis, leciał Marek Grechuta.
0: I leciały covery.
2: Roy Orbison?
1: Roy Orbison i covery z lat 60.
0: Tak jest. Ale skończymy, myślę, klimatem grecko-poznańskim, ponieważ na samo zakończenie zabrzmi nam Eleni w utworze jak najbardziej letnim i wakacyjnym, o jakże wdzięcznym, wdzięcznej nazwie, wdzięcznym tytule, Wakacyjny Flirt. Więc my wam, drodzy słuchacze, życzymy jak najwięcej wakacyjnych flirtów. I żegnamy się z wami. Alicja Miszczak, Olek Szwarc i Szymon Dopierała. To było kolejne wydanie naszej wakacyjnej, nieśpiesznej, nie dla audiofilów, cierpliwej audycji Kaseciak Radio Afera. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania Polski.

0: i ja to już też rozpoznaję. No a z tym kwiatem wieku to, to już naprawdę przypieczętowałeś. To już wiem, jak ta audycja dzisiejsza będzie wyglądać i przebiegać. Natomiast chciałbym jedną rzecz podkreślić, bo jakoś tak moją rolą jest, zwykle tak się przyjęło, niepisana jakaś zasada, zarysować naszą muzyczną podróż dzisiejszą, co to będzie, gdzie to będzie, gdzie się wybieramy. A więc jako alternatywne brambory od samego początku, myślę, że mogę śmiało to powiedzieć, od samego początku kibicujemy pewnemu bardzo intrygującemu, interesującemu i takiemu naprawdę odbiegającemu od standardów zespołowi, który powstał no już teraz ładnych parę lat temu, ale pamiętam początki, pamiętam, jak byliśmy podekscytowani, kiedy pierwszy raz o tym zespole opowiadaliśmy właśnie zaraz po tym, jak on powstał, a myślę tutaj o grupie The Who, grupie, która pojawiła się jakby znikąd i przebojem wtargnęła na arenę, trzeba powiedzieć, międzynarodową, ponieważ była tak inna, tak egzotyczna, zaproponowała tak ciekawą muzykę w tym segmencie już skostniałego, nie wiem jak to powiedzieć, metalu, tak? Czy rock metalu, czy heavy metalu nawet, że nagle objawienie, pojawiło się coś innego. I teraz też takie mini objawienie się pojawia po raz kolejny, bo zespół The Who 24 lipca wyskoczył, że się tak wyrażę, z nowym, nowiutkim albumem.
1: Ja tylko uzupełnię, bo być może są tutaj wśród naszych słuchaczy takie osoby, które po raz pierwszy z grupą The Who będą miały do czynienia, że to, że ten zespół, tak jak to pięknie powiedziałeś, wyskoczył niemalże znikąd, to nikąd, to jest dokładnie Ulaanbaatar w Mongolii i zespół wyskoczył w 2016 roku. No to, to jest już z nami, no właśnie,
0: zobacz,
1: święto,
0: to jest
1: dekada,
0: lat.
1: Dokładnie. 10 lat.
0: To już jest 10 lat, a ja pamiętam tą audycję, Krzysztofie, pamiętam, jak siedzieliśmy w studio i byliśmy tacy podekscytowani tym The Who, tym Ulaanbaatar, bo myślę, że sama ta, ja nie chcę jakby skrzywdzić ich tutaj, tej oceny, ale sama ta lokalizacja i to ich pochodzenie, to już było taką jakby trampoliną i takim jakby to, no trampolina, tak, wystarczy, myślę, że wiadomo, o co mi chodzi, takim ramieniem do tego, żeby oni się wybili, nie? Ale oczywiście poza tym wszystkim, poza tymi faktami, no muzyka, jakość, ta inność, to bardzo ciekawe przedstawienie muzyczne i też instrumenty, które wykorzystują, to wszystko nadaje takiego niepowtarzalnego klimatu temu zespołowi i muzyce, jaką oni tworzą. Natomiast już zauważyliśmy tak wstępnie z Krzysztofem po takich tutaj przesłuchaniach pierwszych tego albumu, że jest on spokojniejszy. Nawet sobie troszeczkę tak pożartowaliśmy, że panowie się chyba starzeją, no ale Krzysztofie, no 10 lat upłynęło od czasu.
1: Być może podczas któregoś z koncertów potknęli się na scenie i na przykład wybili sobie zęby o te instrumenty z główką konia, to później tak człowiek łagodnieje po takim wypadku. To oczywiście żart niskich lotów, za który przepraszam.
0: Nie wiem, czy łagodnieje. Właśnie wiesz co, tutaj psychologowie mogliby równie dobrze wysnuć teorię, że właśnie wzmaga się agresja, więc nie wiem.
1: No tak, to jest opcja numer dwa. I takie elementy takiego pozostawienia jeszcze jednak takich wątków trochę agresywnych w tych nagraniach też się pojawią, ale będzie ich mniej niż na poprzednich albumach, zdecydowanie mniej.
0: Ja myślę, że jeszcze za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Wybraliśmy oczywiście jeden z flagowych numerów, który jest taki najbardziej, no nie chcę powiedzieć agresywny, ale najbardziej taki The Who, taki właśnie żywiołowy, mocny, i to zresztą był utwór, który album promuje, bo pojawił się też bardzo ciekawy teledysk, polecamy do tego właśnie utworu i o tym sobie porozmawiamy za chwilę, a teraz zostawiamy was na chwilę z tą muzyką w dobrych rękach. Szykujcie uszy, grupa The Who, Ulaanbaatar.

0: dwa utwory za nami, tak jak wspomniałem, ten pierwszy taki najbardziej żywiołowy, a później już będzie coraz spokojniej, bo dwa za nami, dwa jeszcze przed nami, więc za chwilę się o tym przekonacie. Jesteśmy, Krzysztofie, w takiej sytuacji, ale myślę dość komfortowej też dla nas, że nie ma jeszcze zbyt wielu recenzji, ponieważ album jest bardzo świeży, ale nie spodziewam się, żeby tu były jakieś recenzje negatywne. Oczywiście, jeżeli pojawiają się głosy krytyki i jakieś tam uwagi, to jest dobrze i to jest przecież wskazane, ale z drugiej strony ja lubię ten moment, bo nawet jeżeli są albumy jakieś wydawnictwa, do których recenzje już są, to ja zanim się zapoznam, nie wiem, czy ty też taką strategię przyjmujesz, ale chyba kiedyś już rozmawialiśmy nawet na antenie na ten temat, ja wolę jednak najpierw tak na sucho posłuchać samodzielnie jeden, dwa, trzy razy, wyrobić sobie taki swój wstępny, własny pogląd, a dopiero później sięgam, zaglądam do recenzji i albo się z nimi zgadzam, albo się z nimi nie zgadzam, w mniejszym lub mniejszym stopniu. Więc teraz jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że recenzji jeszcze nie ma i takie właśnie własne, osobiste, subiektywne zdanie możemy sobie wyrobić. Krzysztofie, jak ty to słyszysz, ten nowy album The Who?
1: Po pierwsze, redaktorze, ja myślę, że to twoje podejście jest takim podejściem, które idealnie koresponduje z, no jednak z taką drogą, jaką obiera dziennikarz, tak? No bo my taką funkcję tutaj pełnimy, nie tylko opowiadamy o różnych rzeczach niezwiązanych z muzyką, ale staramy się o tej muzyce troszeczkę też bliżej, czyli no właśnie, nie sugerujesz się na początek recenzjami środowiska muzycznego, wyrabiasz własną opinię, prezentujesz ją i konfrontujesz. Ja robię podobnie, odpowiadając na twoje pytanie, ale twoje pytanie jest głębsze, tak? Bo twoje pytanie dotyczy też tego, co tutaj i w jaki sposób zostało przeze mnie odebrane w tych dwóch utworach z najnowszej płyty grupy The Who. No muszę przyznać, że słychać to, co dodatkowo wyczytałem. Ale nie z recenzji.
0: A jednak.
1: Ale nie
0: czyli
1: z recenzji.
0: Ten narzut taki.
1: Mam narzut, ale narzut jest taki szerszy, dlatego że przeczytałem w jednym z opisów zespołu The Who i tej informacji chyba nie mówiliśmy na antenie, że czterech muzyków z tego składu to są osoby, które są wykształconymi muzykami. Oni skończyli Mongolskie Państwowe Konserwatorium Muzyczno-Taneczne, gdzie właśnie studiowali między innymi ten gardłowy śpiew i muzykę
0: mongolską. Czy my na początku, bo o tym gardłowym śpiewie mówiliśmy.
1: O gardłowym śpiewie tak, ale czy mówiliśmy, że są kształceni, tak wiesz, formalnie, tego nie pamiętam. Ale jeśli mówiliśmy, to powtórzyłem tę informację.
0: Możemy się cofnąć do takich rejestrów. Słuchaj, audycje są zarchiwizowane, więc tak, ciekawości. Tak. Ale okej, to jest informacja na pewno warta przypomnienia, podkreślenia. Nie wszyscy o tym wiedzą. No i co? I to, co powiedziałeś, to po prostu słychać.
1: Słychać, że to jest dobrze zagrane, dobrze zaśpiewane i że jest serduchem takim muzycznym i takim wyczuciem. I co jest najważniejsze, tak myślę, to to, że słychać, że jest to The Who, że nie mamy wątpliwości do tego, jaka to grupa. Od pierwszych taktów. Chociaż jest łagodniej, tak? Ale jak już słyszymy te kilka dźwięków, ten sposób budowania harmonii, te takie nawiązania gdzieś tam do mongolskich, także około takich wojennych rytuałów, no to wszystko jest tutaj obecne w tych przekazach muzycznych.
0: No i też te instrumenty, które robią klimat. Ja tutaj jeszcze raz się odwołam do teledysku, do utworu. No tradycyjnie też grupa The Who przyzwyczaiła nas do tego, że tytuły utworów są anglojęzyczne, natomiast oni na szczęście, no całe szczęście, a najbardziej na szczęście dla nas, śpiewają w rodzimym swoim języku, ale ten utwór z teledyskiem to jest po prostu Horseman. I tutaj jest bardzo ciekawy zabieg, bo z jednej strony na tych stepach widzimy, takie są przebitki, które pokazują muzyków osadzonych właśnie w tym stepowym klimacie, bo to są plenerowe zdjęcia, plenerowe ujęcia, gdzie oni tam nie wiedzieć skąd się wzięli z tymi perkusjami, gitarami elektrycznymi i innymi rzeczami, ale są tam i śpiewają i się, że tak powiem, nadzierają faktycznie w niebogłosy i faktycznie też, no tam można, bo tam dookoła nie ma nic, nikomu to nie przeszkadza. Idealne, Krzysztof, miejsce na próby, tak swoją drogą, prawda?
1: Idealne są też te wstawki filmowe, bo skoro tytuł no utworu jest, to są jacyś jeźdźcy, okay, tak? A tam właśnie ci jeźdźcy na koniach w przebitkach filmowych się pojawiają. My tutaj tak między wejściami dyskutowaliśmy i jeszcze nie mamy odpowiedzi na to pytanie, czy to są wstawki z jakiegoś kultowego, albo może nie kultowego, ale z jakiegoś mongolskiego filmu pełnometrażowego, które zostały wklejone jako taki insert wewnątrz teledysku, czy być może to są jakieś sceny dograne specjalnie. Ja bym obstawiał jednak wariant A, że to jest jakiś motyw takiego nawiązania kulturowego, zapożyczenia i wmontowania scen filmowych do narracji tej audiowizualnej klipu wideo.
0: No widzisz, nawiązanie kulturowe na pewno tak, bo tam się dzieje i tam się opowiada jakaś historia o jeźdźcach, tak, i o wojownikach po prostu z tamtych stron, ale i co jest jeszcze tutaj ciekawe, jest też taki zabieg, że to jest takie bardzo przeplatane i te ujęcia, które pokazują grających muzyków, grających, śpiewających, cokolwiek, to one są w takiej kolorystyce, bym powiedział, współczesnej. Natomiast te ujęcia filmowe są w takich nostalgicznych, zimnych kolorach o niskim kontraście, takie kino, nie wiem, właśnie takie smutne, nostalgiczne, skandynawskie, amerykańskie, taka kolorystyka typowo filmowa, gdzie jest mało koloru, gdzie jest mało kontrastu, szczególnie w cieniach, i to wszystko jest takie bardzo, bardzo filmowe. Ale czy to jest stare? Nie wiem. Wygląda mi to na postprodukcję. Wygląda mi to, że to są jakby nowoczesne, współczesne ujęcia, ale jest tam jakiś color grading, jakieś zabiegi postprodukcyjne. Może to zostało szkręcone z takimi filtrami, przepraszam, nie wiem. Nie będę się tutaj wymądrzał, bo my tu w sumie nie w tej sprawie się spotykamy, ale ostateczny efekt jest bardzo ciekawy, bo właśnie jest to taka przeplatanka jednej stylistyki z drugą i wiadomo, jedna dotyczy zespołu, druga dotyczy opowiadanej historii. Ale ja mam jeszcze jedną teorię, Krzysztofie, no bo teoretycznie być może powinniśmy to wiedzieć, ale jeszcze tego nie wiemy, mam nadzieję, że się dowiemy. Być może zespół The Who został poproszony o współpracę i o jakąś ilustrację muzyczną do filmu i być może to jest jakiś nowy film, który tam powstaje, a do którego muzykę współtworzy grupa The Who i tutaj takie przebitki w tym teledysku się pojawiają. To też tak mogłoby w sumie być, czyli że to nie jest stare kino, a kino nowe, współczesne, teraźniejsze.
1: To jest trzecia droga. To rzeczywiście na to nie wpadłem, myśląc wcześniej, prezentując to, co wydawało mi się jako jedną z możliwych...
0: Trochę nieszczęśliwie to nazwałeś, ale okej.
1: Dlaczego nieszczęśliwie?
0: No tak, myślę, że jednak jesteśmy z dala od polityki.
1: Aha, tak, okej, dobra, masz rację. Tak, ale to rozwiązanie, ta opcja też jest na przysłowiowym stole. Rzeczywiście wielu muzyków, wiele znanych zespołów komponowało muzykę filmową, zapraszani przez reżyserów, dołączali swoje utwory, albo celowo właśnie tworząc je na potrzeby filmu, albo coś z ich repertuaru gdzieś tam się znajdowało. Finalnie tutaj by trzeba było poczytać, coś w mongolskiej prasie poszperamy, bo naprawdę, słuchajcie, teledysk jest intrygujący. Jest intrygujący i z ręką na piersi możemy wam go zarekomendować. Pomimo tego, że jesteśmy w radio, to wy możecie sobie odpalić ten klip i posłuchać i obejrzeć, cóż tam się ciekawego.
0: A my co możemy zrobić, to możemy go w tych naszych social mediach, o które tak bardzo nie dbamy, wrzucić. No i zachęcamy do tego. My tu rzadko o tym mówimy, ale w ogóle to jest taki profil na tak zwanym... na czym my ten profil mamy?
1: Na Facebooku.
0: Aha. Tak. No, to jako dziadki to już na Facebooku. I tam, bo o tym chcę wspomnieć, bo myślę, że za rzadko o tym mówimy, po każdej audycji pojawia się taka notka z playlistą i możecie sobie sprawdzić, poszukać, sprawdzać, co graliśmy, jeżeli coś was zainteresowało szczególnie. No, czasami jakieś tam się pojawiają takie zdjęcia a la backstage z naszej tutaj działalności i czasami też się pojawiają teledyski, które uznajemy, że warto pokazać, więc ja myślę, że ten akurat absolutnie warto i to się tam pojawi. Zabrakło mi tego, a teraz widzę tutaj w charakterystyce zespołu. Nie powiedziałem o tym, bo mówiłem o heavy metalu, o metalu, jakimś rock metalu, a to przecież najbardziej pasuje określenie folk metal. Krzysztofie, ja myślę, że będziemy powolutku albo i nawet trochę szybciej zmierzali do kolejnych utworów, ale chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że The Who udostępnia też ten swój nowy album w formacie cyfrowym bardzo fajnej cenie. 9,99 USD. No to chyba przystępnie, jak na takie granie.
1: Tak, myślę, że warto wesprzeć muzyków, a album przyniesie wam radość, a jak jeszcze nie jesteście przekonani, no to kolejne dwa utwory właśnie wam zaprezentujemy.

0: Po mongolskim The Who czas wrócić na chwilę na kolory, do kolorów Ostrawy, bo tak jak wam wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, do niektórych artystów z tego festiwalu postanowiliśmy zajrzeć i zaprosić ich do naszej audycji.
1: Tak, Krzysztofie, ale ja nie wiem, czy to tak, wiesz, można powiedzieć, że my wrócić do Ostrawy i do Czech na przykład, bo tak naprawdę zostajemy...
0: Nas tam nie było.
1: Nie, nie, jeszcze coś innego chcę powiedzieć. Tak naprawdę zostajemy bardziej tam niż tu, dlatego że kolejny zespół po The Who, który pochodzi z Mongolii, pochodzi teraz z Japonii. I uwaga, będzie to coś, co bardzo rzadko prezentujemy. Nawet nie wiem, jak to Krzysztofowi przejdzie przez gardło, ale ja wiem, że teraz jest moda na tak zwany K-pop, a my zdecydowaliśmy się na co, Krzysztofie?
0: Na J-pop.
1: Na J-pop, czyli pop, ale po japońsku. I tutaj jest ten wspólny mianownik z Ostrawą, dlatego że zespół taneczno-muzyczny, taneczno-wokalny, nie wiem jak powiedzieć, właśnie z Japonii, właśnie z tego trendu J-pop robi obecnie furorę i taką też furorę zrobił na festiwalu Colors of Ostrawa.
0: Takie cztery panie roztańczone. Wyglądają trochę
1: panienki, jakby, nawet ja bym chyba
0: jakby powiedział, się ze szkoły podstawowej albo liceum wyrwały, tak trochę wyglądają i postanowiły pośpiewać i potańczyć. A jak im to wychodzi, no to co, posłuchamy po prostu.
1: A grupa się nazywa Atarashi Gakko, bo o tym byśmy zapomnieli, Krzysztof, ja to warto powiedzieć. Niestety mamy album z roku 5, ale to chyba nie tak źle. Zarysuje nam się ta sylwetka, albo te sylwetki raczej.

0: Ja wiem, Krzysztofie, że mamy mało czasu, ale nie mogłem się wprost doczekać, żeby się zapytać ciebie, jak tam ci się sekcja instrumentów klawiszowych podobała w tym ostatnim utworze.
1: Jestem wstrząśnięty i zmieszany po wysłuchaniu tego fragmentu. Nie wiem.
0: Jednocześnie, ale fajne, takie retro organki.
1: Tak.
0: Organki chyba to dobrze to opisuje.
1: Organki pasuje, rzeczywiście, ale ta melodia jakaś taka zbyt, moim zdaniem przynajmniej, melodyjna. Ale pewnie taka miała być.
0: Skoczna, wesoła. Panie mogą się wykazać, mogą potańczyć, bo przecież to jest grupa taneczna. Przypominamy, Atarashi Gakko, Atarasi oni mówią, bo sprawdzaliśmy sobie w międzyczasie, Atarasi Gakko, co oznacza prawdopodobnie nową szkołę, więc te mundurki szkolne japońskie to się jak najbardziej wpisuje.
1: A na okładeczce, panie, lecą na jakieś gęsi albo jakimś innym ptaku. Tak, i one tak sobie właśnie doleciały do końca dzisiejszej audycji. To były Alternatywne Brambory, wydanie 1173. Jeszcze was na chwilę z tymi roztańczonymi paniami pozostawimy. No i zapraszamy już za tydzień na kolejne Alternatywne Brambory. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz życzą wam miłego, sympatycznego, roztańczonego wieczoru.
0: Odpoczywajcie, odpoczywajcie. Niedziela zobowiązuje. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy oczywiście za tydzień.

0: き。
1: 嫌い。
0: 好き。
1: 嫌い。

Josquin des Prez należał do pokolenia kompozytorów wywodzących się głównie z obszarów dzisiejszej północnej Francji, Belgii i Holandii, którzy pracowali na dworach i w kaplicach różnych krajów Europy. Tradycję tę nazywa się franko-flamandzką. Kyrie to greckie wezwanie oznaczające Panie zmiłuj się. Należało do stałych części mszy, czyli tekstów, które zasadniczo nie zmieniały się zależnie od dnia liturgicznego. Kompozytor opracowywał również Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. Połączenie tych części w jedno duże, powiązane muzycznie dzieło nazywamy mszą cykliczną. W tym utworze, którego słuchaliśmy, nie ma jednej melodii, której pozostałe głosy jedynie akompaniują. Każdy głos prowadzi własną linię. Taki sposób łączenia kilku samodzielnych melodii nazywamy polifonią, czyli wielogłosowością. Kiedy jeden głos rozpoczyna krótką frazę, a po chwili podobną podejmuje drugi, później trzeci i czwarty, mówimy o imitacji. Muzyczny pomysł przechodzi przez zespół, ale każda partia rozwija go na własny sposób. Podstawą tej mszy była melodia hymnu Pangelingua. Josquin dzielił ją na fragmenty, ozdabiał i przekazywał pomiędzy głosami. Takie swobodne wykorzystanie istniejącej melodii nazywamy parafrazą. Missa Pangelingua jest zaliczana do późnych dzieł Josquin, choć dokładna data jej powstania nie jest znana. Jak zapisywano taką muzykę? Używano notacji menzuralnej. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego mierzenie, ponieważ kształt znaku informował o długości dźwięku. Do podstawowych wartości należały longa, czyli dosłownie długa, brevis, czyli krótka, chociaż w praktyce była z naszego punktu widzenia wartością bardzo długą. Nazwa pochodziła ze starszego systemu, w którym istniały jeszcze dłuższe nuty. Semibrevis oznaczała pierwotnie połowę brevis, a minima to najmniejsza. Gdy wprowadzono jeszcze krótsze wartości, minima przestała być najmniejsza, ale dawna nazwa pozostała. Istniała także semi-minima, czyli wartość krótsza od minimy. Nie da się jednak przyporządkować tych znaków jeden do jednego dzisiejszym całym nutom, półnutom czy ćwierćnutom. Brevis mogła dzielić się na dwie albo trzy semibreves, a semibrevis na dwie albo trzy minime. O sposobie podziału informował znak umieszczony na początku zapisu. Większe wartości miały zwykle puste, obrysowane główki, dlatego zapis dominujący w XV i XVI wieku nazywamy białą notacją menzuralną. Zwykle nie stosowano jeszcze regularnych kresek taktowych w dzisiejszym znaczeniu. Śpiewacy utrzymywali wspólny taktus, czyli równomierny puls, który można było wskazywać ruchem dłoni w dół i w górę. Nie oznaczał on jednej sztywnej prędkości, ale pomagał wszystkim zachować wspólny przebieg rytmiczny. Muzykę umieszczano czasem w dużej wspólnej księdze ustawianej przed zespołem. Nazywamy ją księgą chórową. Partie poszczególnych głosów rozmieszczano na otwarciu księgi tak, aby kilku

wykonawców mogło czytać z niej jednocześnie. Stosowano także osobne księgi głosowe. Wtedy tenor otrzymywał zeszyt z partią tenoru, a bas z partią basu. Wykonawca nie musiał więc widzieć wszystkich głosów ustawionych jeden pod drugim, jak w dzisiejszej partyturze. Teraz od wielogłosowej mszy przejdziemy do muzyki przeznaczonej na jeden instrument. Przed nami utwór Diferencias sobre guardame las vacas, który napisał Luis de Narváez. Na instrumencie vihuela grał Marcos Pablo Dalmacio.

usłyszeliśmy vihuele, instrument szczególnie popularny w XVI-wiecznej Hiszpanii. Z wyglądu przypominał gitarę, ale strojem i repertuarem był bliski lutni. Najczęściej miał 6 zestawów strun, a każdy zestaw tworzyły zwykle 2 blisko położone struny szarpane jednocześnie. Słowo differentias oznacza tutaj odmiany, czyli wariacje. Kompozytor zachowuje rozpoznawalną melodię albo schemat, ale przy każdym powtórzeniu zmienia rytm, ozdobniki lub układ głosów. Utwór, którego słuchaliśmy, ukazał się w 1538 roku. Muzykę na vihuele i lutnie często zapisywano w tabulaturze. Zwykła notacja mówi przede wszystkim, jaki dźwięk ma zabrzmieć. Tabulatura częściej pokazuje wykonawcy, co ma zrobić na instrumencie, którą strunę nacisnąć i na którym progu położyć palec. Osobne znaki przekazywały rytm. Nie istniał jeden wspólny system tabulatury. W różnych krajach linie, cyfry i litery mogły oznaczać co innego. Zapis był więc mocno związany z konkretnym instrumentem i miejscową praktyką. Obok kameralnej muzyki vihueli rozwijała się w Hiszpanii rozbudowana polifonia kościelna. Cristóbal de Morales, a po nim Francisco Guerrero i Tomás Luis de Victoria należeli do najważniejszych hiszpańskich kompozytorów muzyki religijnej XVI wieku. W świeckim i religijnym repertuarze języka hiszpańskiego występowało także villancico, zwrotkowa pieśń często z powracającym refrenem. Dopiero później ta nazwa została szczególnie silnie związana z pieśniami bożonarodzeniowymi. Rozpowszechnianie muzyki nadal zależało jednak w dużej mierze od ręcznego przepisywania. Każda nowa kopia wymagała pracy skryby, kosztowała i mogła zawierać błędy. Sytuację zmienił druk. W Wenecji działał Ottaviano Petrucci, drukarz specjalizujący się w muzyce. W 1501 roku wydał Harmonice Musices Odecaton, pierwszy obszerny zbiór wielogłosowej muzyki wydrukowany za pomocą ruchomych czcionek. Nie były to pierwsze drukowane nuty w historii. Osiągnięcie Petrucciego polegało na precyzyjnym wydaniu skomplikowanych kilkugłosowych kompozycji. Jego metoda była jednak droga i pracochłonna. Pięciolinie, nuty oraz tekst odbijano w osobnych etapach i trzeba je było bardzo dokładnie dopasować. W 1528 roku działający w Paryżu Pierre Attagnon zaczął stosować na szeroką skalę szybszą metodę jednokrotną. Nuta i fragment pięciolinii znajdowały się na jednym elemencie czcionki. Druki wyglądały mniej regularnie, ale można było produkować je szybciej i taniej. Właśnie dzięki takim wydaniom ogromną popularność zdobywała francuska chanson. Posłuchamy jednej z nich, będzie to Le Chant des Oiseaux, czyli śpiew ptaków, który napisał Clément Jeannequin. Utwór wykonuje Calmus Ensemble.

Francuskie słowo chanson znaczy po prostu pieśń. W XVI wieku określano nim najczęściej świecki, wielogłosowy utwór do tekstu francuskiego. Nie należy utożsamiać go ze średniowiecznymi chanson de geste, czyli opowieściami o czynach bohaterów, ani z chanson de toile, czyli pieśniami narracyjnymi, których bohaterką była często kobieta szyjąca, tkająca lub oczekująca na ukochanego. Renesansowa chanson wielogłosowa była innym, późniejszym zjawiskiem. W muzyce XVI wieku tradycyjnie rozróżnia się między innymi nurt frankoflamandzki i paryski. Chanson frankoflamandzka była zwykle bliższa gęstej polifonii. Niezależne głosy przeplatały się i naśladowały. Chanson paryska bywała krótsza, bardziej rytmiczna i bezpośrednia. Tekst często pojawiał się równocześnie w kilku głosach, dzięki czemu był łatwiejszy do usłyszenia. Clément Jeannequin należał do najbardziej znanych twórców chanson paryskiej. Pisał pieśni liryczne, ale szczególną sławę przyniosły mu utwory opisowe. W Lichon des Oiseaux, czyli śpiewie ptaków, krótkie sylaby i szybko powtarzane motywy przypominają ptasie nawoływania. W innych kompozycjach Jeannequin przedstawiał polowanie, gwar paryskich ulic albo odgłosy bitwy. Nie jest to dokładny zapis przyrody, ale kompozytor wybiera rozpoznawalne skojarzenia dźwiękowe i buduje z nich wielogłosową kompozycję. Takie dopasowanie muzyki do znaczenia słów nazywamy malarstwem dźwiękowym. Gdy tekst mówi o wznoszeniu, melodia może iść w górę, przy upadku może opaść, a przy biegu przyspieszyć. W XVI wieku pytanie o zrozumiałość tekstu nabrało także znaczenia religijnego. Posłuchamy utworu Nu Kom de Haydn Highland autorstwa Johanna Waltera. Wykonuje go zespół Con Anima.

Tytuł tej pieśni oznacza Przyjdź Zbawicielu Pogan. Niemiecki tekst opracował Marcin Luther na podstawie dawnego łacińskiego hymnu Veni Redemptor Gentium. Jednym z muzyków współpracujących z Lutrem był Johann Walter, kompozytor i śpiewak, który pomagał organizować nową muzykę kościelną. W 1524 roku wydał zbiór wielogłosowych opracowań pieśni luterańskich. W tradycji luterańskiej szczególne miejsce zajął chorał, czyli niemiecka pieśń religijna. Melodia mogła być śpiewana przez wspólnotę, ale kompozytorzy opracowywali ją również na kilka głosów. Chorał nie oznacza więc automatycznie prostego śpiewu jednogłosowego. W utworze Waltera główna melodia znajduje się wewnątrz polifonicznej konstrukcji i nie zawsze jest najwyższym głosem. Reformacja nie stworzyła jednego wspólnego stylu dla wszystkich protestantów. Luther wysoko cenił śpiew i edukację muzyczną, natomiast część innych środowisk reformacyjnych ograniczała rozbudowaną oprawę nabożeństw znacznie mocniej. Wspólnym problemem było jednak pytanie o funkcję słów. Tekst miał przekazywać treść, którą wierni mogli usłyszeć i zapamiętać. Podobne dyskusje o czytelności tekstu toczyły się również w Kościele katolickim. Najpierw przeniesiemy się jednak do Anglii, gdzie oficjalna polityka religijna zmieniała się wielokrotnie w ciągu jednego stulecia. Przed nami znana kompozycja If You Love Me autorstwa Thomasa Tallisa. Utwór wykonał znany oktet wokalny z Wielkiej Brytanii, czyli Voices 8.

If You Love Me jest anthemem, czyli angielskim utworem chóralnym związanym z liturgią kościoła anglikańskiego. Dokładna data jego powstania nie jest znana. Na początku cztery głosy wypowiadają słowa niemal równocześnie. Taki sposób prowadzenia partii nazywamy homorytmią. Głosy poruszają się w podobnym rytmie. Później pojawia się imitacja, ale pozostaje przejrzysta. Talis nie rezygnuje z polifonii, ogranicza jej gęstość, aby słowa były zrozumiałe. Nie oznacza to, że potrafił pisać wyłącznie prostą muzykę. Ten sam kompozytor stworzył Spem in Allium na 40 samodzielnych głosów, podzielonych na 8 pięciogłosowych zespołów. Przejrzystość If You Love Me była więc świadomym wyborem odpowiadającym funkcji utworu. Dzisiejsze wykonania bardzo często są śpiewane a cappella, czyli bez instrumentów. W XVI wieku praktyka była bardziej zróżnicowana. Instrumenty mogły podwajać partie wokalne, zastępować niektóre głosy albo wykonywać samą kompozycję. Nie oznacza to, że każdy utwór zawsze otrzymywał instrumentalne wsparcie. Zależało to od miejsca, okazji i dostępnych muzyków. Źródła nie zawsze przekazują nam pełną informację o pierwotnej obsadzie. Poza kościołem rozwijało się domowe i dworskie muzykowanie. Szczególnie bogaty repertuar powstał w Anglii na instrumenty klawiszowe. Posłuchamy utworu The Carman's Whistle autorstwa Williama Byrda. Utwór na klawesynie wykonała Ursula Deutschler.

Utwór został napisany na wirginał, czyli instrument, który należał do rodziny klawesynu. Naciśnięcie klawisza powodowało szarpnięcie struny. Podobnie jak w klawesynie. W fortepianie strunę uderza natomiast młoteczek. Określenie wirginaliści jest umowną nazwą angielskich kompozytorów muzyki klawiszowej końca XVI i początku XVII wieku. Nie oznacza to, że wszystkie ich utwory można było grać wyłącznie na jednym typie wirginału. Wykonywano je również na innych szarpanych instrumentach klawiszowych, a część repertuaru także na organach. Do tej tradycji należeli między innymi William Byrd, John Ball czy Orlando Gibbons. Pisali tańce, fantazje, preludia i wariacje. The Carman's Whistle, czyli gwizd woźnicy, jest serią wariacji na popularną melodię. Temat powraca, ale za każdym razem zmieniają się otaczające go figury i układ głosów. Największym zachowanym zbiorem tej muzyki jest rękopis nazywany dziś Fitzwilliam Virginal Book. Zawiera prawie 300 utworów pochodzących mniej więcej z lat 1562 do 1612. Teraz powracamy do problemu muzyki kościelnej i czytelności tekstu. Przed nami utwór Sicut Servus, napisany przez Giovanniego Pierluigi da Palestrine w wykonaniu ponownie zespołu z Wielkiej Brytanii Vouchers 8.

Sicut Servus jest motetem, czyli wielogłosowym utworem wokalnym do jednego wybranego tekstu, w tym przypadku łacińskich słów psalmu: jak jeleń pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie. Każdy z czterech głosów prowadzi własną melodię, a jednak całość nie sprawia wrażenia przeładowanej. Głosy wchodzą kolejno, linie rozwijają się spokojnie, a ważne fragmenty tekstu często pozostają wyraźne. Napięcia pomiędzy dźwiękami nazywamy dysonansami. Dysonans nie jest błędem, jest współbrzmieniem wywołującym napięcie, które następnie przechodzi w spokojniejsze rozwiązanie. U Palestriny takie momenty są starannie przygotowywane i rozwiązywane. Równowaga pomiędzy kunsztowną polifonią a funkcją tekstu była w połowie XVI wieku ważnym problemem muzyki kościelnej. W kościele katolickim trwała szeroka reforma, której centralnym wydarzeniem był Sobór Trydencki, obradujący z przerwami od 1545 do 1563 roku. Muzyka zajmowała w jego pracach stosunkowo niewiele miejsca. Główne postanowienie dotyczące muzyki było krótkie i ogólne. Nakazywało usuwać z kościołów to, co w śpiewie i grze uznawano za nieprzyzwoite lub nieczyste. W dyskusjach związanych z reformą i w późniejszym wprowadzaniu zmian pojawiały się jednak także zarzuty wobec popisowości śpiewaków, melodii kojarzonych z nieodpowiednimi pieśniami świeckimi oraz tak gęstej polifonii, że słowa stawały się trudne do rozpoznania. Nie wprowadzono jednak ogólnego zakazu muzyki wielogłosowej. Później powstała efektowna opowieść, według której Kościół zamierzał usunąć polifonię, a Palestrina ocalił ją, przedstawiając sześciogłosową Missa Pape Marcelli, czyli mszę papieża Marcelego. Dostojnicy mieli usłyszeć, że wielogłosowość może być jednocześnie piękna i zrozumiała, oraz odstąpić od zakazu. Nie mamy jednak dowodów na tą decyzję. Legenda jednak nie wzięła się całkowicie znikąd. Msza rzeczywiście łączy bogate sześciogłosowe brzmienie z fragmentami, w których głosy poruszają się wspólnie lub w podobnym rytmie, dzięki czemu tekst bywa wyraźniejszy. Giovanni Pierluigi da Palestrina nie uratował więc sam polifonii, ale jego muzyka stała się później wzorem uporządkowanego kontrapunktu, czyli sztuki łączenia kilku niezależnych melodii. Opowieść o Palestrinie jako wybawcy muzyki kościelnej rozwinęła się dopiero w późniejszych stuleciach. Nie wszyscy kompozytorzy późnego renesansu szukali jednak takiej równowagi. W madrygale coraz częściej ważniejsze stawały się niepokój, ruch i emocja. Przed nami utwór Solo e Pensoso autorstwa Luki Marenzio. Utwór wykonuje zespół Ex Audi.

Madrygał był świeckim utworem wokalnym do starannie wybranej włoskiej poezji. Najczęściej wykonywało go kilka osób, po jednej lub po kilka na każdą partię. Solo e pensoso Luki Marenzia pochodzi z jego 9. księgi pięciogłosowych madrygałów, wydanej w 1599 roku. Tekstem jest sonet Francesca Petrarki o samotnym człowieku przemierzającym odludne pola powolnym krokiem. Najwyższy głos wspina się stopniowo, półton za półtonem. Półton to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi klawiszami fortepianu. Częste wykorzystywanie takich przesunięć nazywamy chromatyką. Powolna, chromatyczna linia przedstawia ostrożne kroki bohatera. Kiedy tekst mówi o ucieczce, muzyka nagle przyspiesza. Dźwięki nie towarzyszą wierszowi, ale przejmują jego ruch i napięcie. Późny madrygał stał się miejscem intensywnych eksperymentów z tekstem i emocją. Kompozytorzy coraz częściej naginali zwykłe reguły prowadzenia głosów, jeśli wymagało tego znaczenie słów. W tej kulturze działała także Maddalena Kajulana, kompozytorka, śpiewaczka i lutnistka. W 1568 roku wydała własną księgę czterogłosowych madrygałów. Jest uznawana za pierwszą kobietę, która opublikowała muzykę pod własnym nazwiskiem. No i wreszcie przenosimy się do Polski. Przed nami modlitwa, gdy dziadki spać idą, znana także jako Już się zmieszka, a autorem jest Wacław z Szamotuł. Pieśń wykonuje chór Filharmonii Narodowej.

Już się zmierzcha to współczesna forma pierwszych słów utworu, które w dawnym zapisie brzmiały już się zmierzcha. Pełny tytuł kompozycji brzmi Modlitwa, gdy dziadki spać idą. Słowa napisał Andrzej Trzecieski. Utwór zachował się w niedatowanym krakowskim druku z XVI wieku. Cztery głosy często poruszają się w podobnym rytmie, dzięki czemu polski tekst pozostaje czytelny. Nadal jest to jednak pełna kompozycja polifoniczna, a nie jedna melodia z dodanymi akordami. Muzyka w XVI-wiecznej Polsce rozwijała się na dworze królewskim, w kościołach, klasztorach i miastach, pozostając w kontakcie z repertuarem europejskim. Najważniejszym źródłem polskiej muzyki instrumentalnej z tego okresu jest tabulatura Jana z Lublina, spisywana w latach od 1537 do 1548. Jest największym zbiorem muzyki organowej powstałym w XVI-wiecznej Europie. Nazwa rękopisu nie oznacza, że Jan z Lublina skomponował jego zawartość. Był najprawdopodobniej pierwszym właścicielem księgi. Większość utworów zapisano anonimowo, a rozpoznane kompozycje pochodzą od różnych twórców europejskich i lokalnych. Tabulatura zawiera muzykę religijną i świecką, tańce, preludia, opracowania utworów wokalnych oraz materiały służące nauce. Do zapisu użyto starej niemieckiej tabulatury organowej. Najwyższy głos zapisywano nutami na liniach, a pozostałe partie głównie literami, uzupełnionymi znakami rytmicznymi. Wiele kompozycji to intawolacje. Intawolacja oznacza przeniesienie utworu wokalnego lub zespołowego do tabulatury, aby można było go wykonać na instrumencie klawiszowym. Kilka dekad później powstało największe polskie połączenie poezji psalmicznej i muzyki wielogłosowej. Posłuchajmy psalmu Kleszczmy rękoma Mikołaja Gomułki w wykonaniu Kolegium Wokale z Bydgoszczy.

Pisał też to księga zawierająca psalmy, czyli biblijne modlitwy i pieśni. W 1580 roku w Krakowie wydano Melodię na Psałterz Polski. Jan Kochanowski przygotował poetycki przekład wszystkich 150 psalmów, a Mikołaj Gomułka skomponował do nich 150 czterogłosowych utworów. Nie są to kolejne teksty śpiewane do tej samej melodii. Każdy psalm otrzymał osobną kompozycję, dostosowaną do jego charakteru. Utwory błagalne mogą być spokojne i powściągliwe, a pochwalne, żywe i rytmiczne. W tytule Kleszczmy rękoma dawne słowo kleszczmy znaczy oczywiście klaszczmy. Energiczna muzyka odpowiada radosnemu wezwaniu psalmu. Gomułka dopasowywał rytm do akcentów polskiego tekstu. Technika polifoniczna rozwijana w całej Europie została tu wykorzystana zgodnie z brzmieniem i składnią polszczyzny. Pod koniec XVI wieku kompozytorzy zaczęli coraz dokładniej zapisywać nie tylko dźwięki, ale również obsadę i sposób ich wykonania. Posłuchamy utworu Sonata Pian e Forte, którą napisał Giovanni Gabrieli. Utwór nagrał Philip Jones Brass Ensemble.

Tytuł Sonata Pian e Forte oznacza utwór instrumentalny grany cicho i głośno. Słowo sonata pochodzi od włoskiego sonare, czyli grać lub brzmieć, i oznaczało wówczas kompozycję przeznaczoną dla instrumentów. Autorem był Giovanni Gabrieli, organista związany z Bazyliką Świętego Marka w Wenecji. Utwór ukazał się w 1597 roku. 8 partii zostało podzielonych na 2 czteroinstrumentowe zespoły. W pierwszym grał cynk i 3 puzony, a w drugim skrzypce i 3 puzony. W wykonaniu, którego słuchaliśmy, grały jedynie instrumenty dęte. Cynk to był dawny instrument dęty z otworami na palce, ale dźwięk wydobywano za pomocą małego ustnika, podobnie jak w instrumentach blaszanych. Szczególnie ważne są zapisane przez Gabrielego słowa piano i forte, czyli cicho i głośno. Wykonawcy oczywiście zmieniali głośność także wcześniej, a Gabrieli nie był pierwszym człowiekiem, który kiedykolwiek zapisał podobne wskazanie. Sonata Pian e Forte należy jednak do najwcześniejszych i najbardziej znanych drukowanych kompozycji, w których kontrast głośności został wyraźnie określony przez autora. Muzyka zaczynała przekazywać wykonawcom coraz więcej informacji. Zmiana nie nastąpiła jednego dnia. Notacja menzuralna i księgi głosowe długo pozostawały w użyciu. W XVII wieku coraz częściej pojawiały się jednak regularne kreski taktowe, a większego znaczenia nabierała partytura, w której wszystkie głosy ustawiano jeden pod drugim. Najważniejszą przemianą przełomu stuleci było wyodrębnienie stałej linii basu. Wcześniej organista wspierający zespół mógł stosować basso seguente, czyli bas podążający. Grał najniższy dźwięk, który w danej chwili występował w którejkolwiek z partii. Nie była to jeszcze całkowicie samodzielna linia basowa. Około 1600 roku coraz częściej komponowano jednak bas biegnący przez cały utwór. Nad nim organista, klawesynista, lutnista albo teorbanista tworzył akordy. Teorban był dużym instrumentem z rodziny lutni, wyposażonym w dodatkowe długie struny basowe. Tak właśnie ukształtowało się basso continuo, czyli bas ciągły. Nie wynalazł go jeden kompozytor w jednym momencie. Praktyka wyrastała z wcześniejszych sposobów akompaniowania. Jednym z ważnych druków, które nazwały i objaśniały ten sposób gry, był wydany w 1602 roku zbiór niewielkich utworów kościelnych Lodowika da Viadany, franciszkanina i kompozytora. Viadana nie był wynalazcą continuo, ale jego publikacja pomogła rozpowszechnić nazwę i praktykę. Przy dźwiękach basu mogły pojawiać się cyfry wskazujące, jakie współbrzmienia należy nad nim zbudować. Taki zapis nazywamy basem cyfrowanym. Basso continuo oznacza całą praktykę akompaniowania na podstawie linii basowej. Bas cyfrowany jest jednym ze sposobów zapisania potrzebnych wskazówek. Nie każda partia continuo musiała zawierać komplet cyfr. Wyraźny bas stworzył nową konstrukcję. Na dole pojawiał się harmoniczny fundament, a nad nim mogła wybić się jedna główna melodia. Posłuchamy utworu Amarilli Mia Bella, który napisał Giulio Caccini, a wykonuje go Jakub Józef Orliński.

Giulio Caccini był śpiewakiem i kompozytorem związanym z dworem Medyceuszy we Florencji. Amarilli Mirabella opublikował w 1602 roku w zbiorze zatytułowanym Le Nove Musiche, czyli Nowe Muzyki. Zamiast kilku równorzędnych melodii słyszymy jednego śpiewaka i akompaniament oparty na basie. Taki styl nazywamy monodią akompaniowaną. Mono znaczy jeden. Jedna melodia zostaje wysunięta na pierwszy plan, a instrumenty tworzą dla niej harmoniczną podstawę. Caccini podkreślał, że ozdobniki i sposób prowadzenia głosu powinny służyć znaczeniu tekstu, a nie zasłaniać go popisem. Nowy styl rozwijał się w kilku środowiskach włoskich. Jednym z nich był nieformalny krąg poetów, uczonych i muzyków spotykających się we Florencji, między innymi w domu Giovanniego de Bardi. Nazywamy go Kameratą Florencką. Jej uczestnicy interesowali się teatrem starożytnej Grecji i sądzili, że tragedie mogły być w całości śpiewane. Nie znali jednak rzeczywistej muzyki antycznej, więc ich próby nie były wierną rekonstrukcją. Doprowadziły za to do rozwoju recytatywu, śpiewu przypominającego mowę. Jego rytm przypomina

John Little John i utwór Catfish Blues. Znamy go z wielu innych wykonań, między innymi Jimi Hendrix na jednej z płycie zamieścił swoją wersję tej jego kompozycji. Nasz dzisiejszy bohater, tak na dobrą sprawę, to pierwszych nagrań dokonał dopiero w drugiej połowie lat 60., kiedy to zainteresowała się nim wytwórnia Archuli. Zresztą nagrania, które dzisiaj prezentuję, pochodzą z właśnie tej wytwórni. Zostały dokonane w listopadzie 68 roku, a płyta nosi numer jako płyta CD 1043, ale jako analog miała znacznie niższy numer. Była jedną z pierwszych płyt, którą wytwórnia Archuli wydała. Nasz dzisiejszy bohater łączył pracę zarobkową jako pracownik stacji benzynowej, operator koparki, czy też pracownik warsztatu naprawy samochodów. Ale w pewnym momencie, kiedy muzyka bluesowa w latach 60. stała się na nowo popularna, założył swój zespół, jak również stał się muzykiem między innymi w zespole Halvina Wolfa. Drogie panie i drodzy panowie, jeszcze jedno nagranie. Drogie panie i drodzy panowie, John Little John będzie śpiewał i grał na gitarze na czele własnego zespołu. No to posłuchajmy tego wspaniałego chicagowskiego bluesmana.

John Little John w Radiu Afera. A teraz kolejne, 41. spotkanie z muzyką palestyńską. Zbiór, który został dokonany w 1959 roku przez amerykańskiego folklorystę, zbieracza Harolda Kuldenbergera, to zbiór, który pokazuje tradycje pieśni ludowych i rytuałów palestyńskich. Utwór, który dzisiaj chciałbym zaprezentować, to utwór noszący tytuł Tarkum, czyli pieśń o piaszczystych wzgórzach Palestyny. Drogie panie i drodzy panowie, w dalszym ciągu Palestyna okupowana jest przez wojska żydowskie. Natomiast mam nadzieję, że dojdzie wreszcie do sytuacji, w której Palestyna odzyska niepodległość i powstanie jej niepodległe państwo. Ale zanim to nastąpi, my w Radio Afera będziemy prezentować utwory z tego kręgu kulturowego. No to słuchamy.

muzyki z kręgu palestyńskiego przechodzimy do muzyki świata, czyli najnowszej płyty grupy The Rolling Stones. Drogie panie, drodzy panowie, ona się ukazała na początku lipca. Ja ją mam od kilku godzin, więc nie zdążyłem jej w całości dobrze przesłuchać, ale pomyślałem sobie, że skoro tu jest 14 utworów, to 7 tygodni pod rząd, po 2 utwory będę prezentował tą płytę od początku do końca. Z tego, co przesłuchałem i z tego, co wyczytałem, no, płyta nawiązuje do najlepszych czasów grupy The Rolling Stones. Jest płytą, w której jest sporo gitarowego grania, sporo brzmień stonsowskich, więc z tego, co ja zdążyłem przesłuchać, płyta mi się podoba, a mam nadzieję, że również za pomocą Radia Afera spodoba się innym słuchaczom. Na co zwróciłem uwagę? Płyta nosi tytuł przetłumaczony na język polski, Języki obce. I na okładce to słowo, to hasło jest w wielu różnych językach i również zauważyłem, że jest po polsku. Języki obce. Drogie panie i drodzy panowie, ta płyta tak się zaczyna. 2 utwory chciałbym zaprezentować jeden po drugim, po to, żebyśmy mieli taki kontakt z mocnym uderzeniem stonsowskim w Radiu Afera. A więc utwór pierwszy i drugi. Słuchamy.

Wąsi w radiu Afera. Za tydzień dalszy ciąg. Drogie panie, drodzy panowie, parę dni temu obchodził swoje 90. urodziny. Kto? Buddy Guy. Z Buddy Guyem jest następująca historia. Mianowicie uważano, że on przejmie stery muzyki bluesowej po śmierci B.B. Kinga. Kiedy żył John Lee Hooker, kiedy żył Muddy Waters i B.B. King, muzyka bluesowa była bardzo popularna, bo te trzy postacie jakby spełniały wszystkie role popularności, popularyzowania muzyki bluesowej. Kiedy wpierw odszedł Muddy Waters, potem John Lee Hooker, a potem B.B. King, muzyka bluesowa nie znalazła kogoś, kto by usiadł na tronie i jakby wskazywał jakikolwiek kierunek. Było dwóch muzyków, Robert Cray i Buddy Guy. Robert Cray miał szansę stać się taką postacią, ale stał się mniej kreatywny. A Buddy Guy chyba nie do końca był zainteresowany stać się legendarnym gitarzystą i postacią, która kieruje gatunkiem muzycznym. Natomiast do dnia dzisiejszego jest wspaniałym gitarzystą, wspaniałym kompozytorem, wspaniałym muzykiem i dlatego w dniu dzisiejszym, mówiąc o tym, że skończył 90 lat kilka dni temu, zaprezentuję utwór, w którym udowadnia, jak wspaniałym jest kompozytorem i gitarzystą. No to słuchamy.

0: Buddy Guy w Radiu Afera. A teraz codziennik bluesowy.
1: Witam Państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: A teraz najważniejsze, nie codziennie, tylko raz w tygodniu. Codziennie było wiele lat temu, przez bardzo wiele lat. I nie o godzinie 9 przed południem, tylko około godziny 21 wieczorem, czyli też około godziny 9. A dzisiaj o godzinie 21:37 i 38, 9, 40 sekund. Drogie panie, drodzy panowie, drugi dzień sierpnia, kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne rozpocznę od roku 1917, bo wtedy urodził się Big Walter Travis, pianista bluesowy. Świętują dzisiaj miłośnicy formacji Acid Drinkers. Dlaczego? Bo Popcorn, czyli Darek Popowicz, gitarzysta zespołu, urodził się w roku 1969. Obok formacji Acid Drinkers mogliśmy go usłyszeć w zespole Armia i Wilczy Pająk. Miałem przyjemność obejrzeć go parę miesięcy temu podczas koncertu Acidów na targach i powiem szczerze, gra jak za najlepszych czasów. Zresztą to jest jeden z najciekawszych i najlepiej brzmiących polskich gitarzystów. Natomiast muzycznie nasz dzisiejszy codziennik bluesowy wypełni nagranie formacji Traffic. Dlaczego? Bo w roku 1944, dokładnie 2 sierpnia, urodził się James Capaldi, perkusista tegoż zespołu. Pożegnaliśmy go 28 stycznia roku 2005. Grupa Traffic to główny zespół, w którym on się udzielał. Udzielał się w zespole, w którym obok niego był jeszcze Chris Wood, grający na saksofonie i flecie, oraz Steve Winwood, który śpiewał, grał na pianinie i na organach Hammonda. Grupa Traffic to ważna formacja brytyjskiej sceny muzycznej. Zespół, który łączył wszystkie możliwe gatunki muzyczne, komasował to wszystko i z tego wypłynął dźwięk tylko charakterystyczny dla tej formacji. Pozwolicie, iż zaprezentuję nagranie z krążka, który jest krążkiem rejestrującym działalność zespołu z kwietnia 70 roku, a więc z początku kariery formacji. Koncert został zarejestrowany w Paryżu. No i drogie panie i drodzy panowie, wybrałem utwór, w którym ten element perkusyjny, czyli naszego dzisiejszego bohatera, Jimmy Capaldiego, będzie czytelny. Drogie panie i drodzy panowie, w hołdzie Jimmy'emu Capaldi nagranie formacji Traffic. No to słuchamy.

No i wspaniałe dwa głosy, Stevie Winwood i nasz dzisiejszy bohater. Drogie panie i drodzy panowie, wspominałem Stonesów, wspominałem Buddy Guya, to teraz tak do kolekcji postanowiłem zaprezentować Johna Lee Hookera. Dwa nagrania z płyty Chill Out, płyty ważnej, bo nagrał mistrz ją z wieloma różnymi wielkimi postaciami światowej sceny muzycznej. W utworze pierwszym John Lee Hooker będzie śpiewał, ale na gitarze będzie grał sam Carlos Santana. No to słuchamy.

Drogie panie i drodzy panowie, to był Johnny Hooker śpiewający i Carlos Santana grający na gitarze. A teraz będzie to wszystko, co najbardziej kocham u Johnny'ego Hookera, czyli jego gitara i jego włos. Utwór Deep Blue Sea trwa 4 minuty i 5 sekund i jest kwintesencją tego, co pozostawił po sobie Johnny Hooker, tej magii muzyki bluesowej. No to słuchamy.

0: w radiu, w audycjach, gdzie wszystko jest na żywo, czasami zdarzają się pomyłki. Teraz jest ten utwór, o którym mówiliśmy. Przepraszam bardzo. Radio na żywo.
1: Let's get this one down and then I'm gonna call it a day.
2: All right, John.
1: Raining here and storming on the deep blue sea.

Johnny Hooker. Drogie panie, drodzy panowie, do końca naszego muzycznego spotkania pozostał jeszcze jeden wykonawca. I to kolejny wykonawca na literę L, jak tradycja nakazuje. Jeszcze kilku wykonawców na literę L się znajdzie. Kto będzie w przyszłym tygodniu, tego nie wiem. Pan, którego płytę trzymam w dłoni, nazywa się Hamilton Loomis. Urodził się 1 listopada roku 1975. By w skrócie powiedzieć, kim ten pan jest, no to trzeba by było użyć następującego zdania. Amerykański gitarzysta bluesowy, piosenkarz, autor tekstów, producent muzyczny. Człowiek, który nagrał kilka płyt, a jedna z nich została wytypowana do nagrody firmy Billboard. Billboard Top Blues Album. I to zdarzyło się w roku 2007. To, co mnie u niego się bardzo podoba, to połączenie muzyki jazzowej z muzyką bluesową i rockową. Więcej o nim w przyszłym tygodniu. Szymon Dopierała audycję realizował. Ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć!

0: 1, 2, 3, 4. Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki.

co pozdrawia mi. Och, niech mu się tam w tej Italii jak najlepiej dzieje. Pyszne jedzenie, wspaniałe. Wystarczy zobaczyć, jak oni robią te wszystkie bułki z farszem, jakie one są nieposkąpione. Ile tego wszystkiego tam jest. Tak więc to musi być włoska wirtuozeria, to musi być pochodzenie neapolitańskie, to musi być śpiewający naród, by robił tak dobre jedzenie, najlepsze na świecie, nie u żadnych sknyrusów w Hiszpanii, tylko właśnie we Włoszech. Tam się wszystko dzieje radośnie i wszystko pęcznieje. Opowiem Państwu, jak tylko będzie okazja, mam nadzieję niedługo. To co, dobrze nam się dzieje, prawda? Steve Hackett rozegrał Nawiedzone Studio z Sierrą Quemadą, jak każdego tygodnia. Zdążyła dzięki temu już upłynąć kolejna minuta, a nawet dwie, a więc by nie marnować czasu.

Bon Jovi, ale w wersji Legendary Edition, płyta Forever sprzed roku. Album będący jakby takim suplementem do tego pierworodnego Forever. I zresztą bardzo fajny pomysł, bo tutaj nam się rozmnożył, zduetował się John Bon Jovi wraz ze swoimi kolegami. Oczywiście w tym przypadku z Jellym Rollem, amerykańskim raperem, który

to taki raper czerpiący z country, więc nie słyszeliśmy tam żadnych niepowołanych dźwięków. I bardzo fajne 3,5 minuty o odporności, nadziei i stawianiu czoła wyzwaniom. Słychać tam, jak Bon Jovi śpiewa, czy w ślepej uliczce nadal świeci słońce, czy w rozbitym betonie wyrośnie róża. Ot nasza nadzieja, żeby powstało życie w każdym jego zakamarku. Na dobry początek nawiedzonego studia piosenka, która jawi się jako taki letni hit, wcale nie opóźniony, bo ją dobrze znamy, ale my słuchamy dalej z nadzieją i ku wolności.

Freedom i Suzy Quatro to nagranie, które otwiera album o tymże właśnie tytule. Jedyne, co zdumiewa, a wręcz zastanawia, to skąd ten dopisek single version. Ja nie spotkałem innej wersji. Być może ktoś wyprodukował jakiegoś maxi singla i jest jakiś long version czy extended version, ale póki co w winylu także jest bardzo podobny zapis, więc zakładam, że wersja 3 minuty i 14 sekund, bo tyle właśnie ma ta piosenka na wstępie do najnowszej Suzy Quatro. Świetnej płyty. Dawno nie miała tak wigorowego albumu, tak dobrze wyprodukowanego, z takim bólem i wysiłkiem chyba zaśpiewanego. Myślę, że Suzy, która jest w dobrej formie i w ogóle cieszy się z życia, na każdym kroku to pokazuje, ma w tym głosie takie pewne przyjemne zmęczenie. Nie jest ono jakieś sfatygowane, nie przeszkadza w niczym. Pokazuje upływ lat, ale pokazuje w taki wdzięczny sposób, bo przecież można się pięknie starzeć. Nie, oczywiście nie dotykając Suzy, którą wcale nie uważam za starą babę, a tym bardziej przekupę z rynku. To ciągle fajna facetka. Wciąż widzę ją w tym jej skórzanym kombinezonie, jak napruwa w bas. Taka była jeszcze za lat dziewczęcych i teraz w wieku starszo-dziewczęcym myślę, że wygląda i jawi się identycznie. To ta pani, która dla nas wysadziła w powietrze hity Can the Can, 48 Crash, bardzo lubiane przeze mnie w latach młodości, If You Can Give Me Love, które nawet mam na pocztówce dźwiękowej, choć oczywiście nie tylko, bo jeszcze jest taka płyta If You Knew Suzy i bardzo przebojowy album, tak swoją drogą, z końcówki lat 70. i tam też jest ta piosenka Devil Gate Drive, no jeszcze parę innych piosenek, w tym ostatnie lata, które też na Wiedzonym Studio były pokazywane. Ale rekomendacja, prawda? Ale się nagadałem o tej Suzy Quatro. Nic nie pozostaje innego, jak nastawić kolejną garść piosenek, ale z Freedom pada jeszcze bardzo ważna myśl, bo Suzy sugeruje, że aby przetrwać w tym świecie, musimy więcej z siebie dać. Nie możemy nosić masek, nie możemy udawać. Nie możemy, proszę Państwa, czuć się niekomfortowo we własnej skórze. Musimy mieć swoją osobowość i bardzo często środowisko, cały ten wpływ, to również są czynniki, które nas dotykają, bo w zależności od tego, z kim przebywamy, gdzie jesteśmy, jak układa się nasze życie prywatne, zawodowe, to okazuje się, jak czujemy się właśnie w tej naszej skórze. A więc wolność, wolność, wolność, to jest to, czego Suzy nam wszystkim życzy. Przestawię teraz igłę trochę dalej. Tak metaforycznie igłę, bo nie słuchamy z winylu, słuchamy z płyty kompaktowej, z ładnego DigiSleeve'a, który zresztą przybył do mnie z Czech. Ja z automatu mam zawsze ochotę mówić z Czechosłowacji, bo to nawet ładniej brzmiało, jak te dwa państwa były połączone. Być może oni nie byli z tego zadowoleni, chociaż poruszają się identycznym językiem. Kiedyś sobie sprawdzałem, na czym polegają różnice i okazuje się, że to są takie właściwie regionalne, że na dobrą sprawę 97% języka czeskiego pokrywa się idealnie ze słowackim, nie ma prawa się tam nikt nie zrozumieć. No więc pod tym względem łatwiej się kiedyś mówiło, że Czechosłowacja zagrała mecz, że film był czechosłowacki, łatwiej mi to przez usta przechodziło niż teraz, jak człowiek mówi Czech i musi się zahamować bez tej Słowacji. Nie wiem, czy starsze pokolenie też tak macie. Młodych nie pytam, bo młodzi są do wszystkiego szybko przyzwyczajeni, ale my stare grzybki chyba mamy z niektórymi takimi problemy. Nieważne, Suzy Quatro w Nawiedzonym Studio.

pełna dynamitu Suzy Quattro z najnowszego longplaya Freedom, czyli Wolność, i dwa kolejne utwory po wstępniaku Freedom w wersji singlowej. Going Down to było na wstępie, to jest przeróbka Dona Nixa, którego zresztą mamy bardzo interesującą w chałupie płytę w winylu. No, nie mam w kompakcie, ale w winylu mam, poza tym w radio jest gramofon, to może sobie ją tutaj odświeżymy. No, to jest gość od między innymi I Saw the Light, od piosenki, którą potem przerobił Johnny Cash, i ten I Saw the Light mamy właśnie w jednym z epizodów Porucznika Colombo. To się wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Porucznika Colombo. Nie wiedzieliście o tym, moi drodzy? A przed chwilą Hanging Over Me. Whisky lub dwie, próbuję w pustym barze zapić te smutki. To koniec drogi, to koniec bólu, próbuję udźwignąć ten ciężar, bo bez bólu nie ma zysku. Suzy Quattro w dwóch piosenkach. Świetna płyta. Na finiszu mamy przeróbkę Kick Out the Jams grupy MC5, którą Suzy wykonuje w duecie z Alice'em Cooperem. Zostawimy sobie to na kolejny raz. Trzy piosenki na dzisiaj muszą nam wystarczyć. A teraz już w odtwarzaczu inna płyta, bo 23 października, ja wiem, że to odległy czas, to będzie już zaawansowana jesień. Znowu zimno, liście z drzew. Nie oczekujmy tej pory roku z wypiekami na twarzy. Pojawi się solowy Tony Iommi, płyta From the Dark. No, takie tytuły to mnie bardzo ekscytują i napawają nadzieją, że to będzie kawał dobrej muzyki. Ja sobie sprawdziłem, że jego ostatnia solówka, nie liczymy o tym tego wydawnictwa z Gilanem, bo to zupełnie osobna sprawka, ale płyta Fused pojawiła się w 2005. To mamy oczko, 21 lat, nie było solowego Iommiego. Zobaczymy, czym się zaprezentuje. Podobno nie tylko Irlandę będzie śpiewać w singlowym World Alone. Jego głos ma być, nawet nie wiem, czy nie na całej płycie, bo tam cała dyskusja na ten temat rozgorzała i byli za i przeciw. Okazuje się, że Jon Lande, bardzo akceptowany w świecie heavy metalu i uznawany również przeze mnie za klasowego wokalistę, nie tylko ma swoich popleczników, więc zobaczymy, jakie będą recenzje. Edycja podstawowa, 8 piosenek, w deluxie będzie ich 10. Zobaczymy, jaka wersja i czy w ogóle jakakolwiek z nich będzie dostępna w naszym kraju. W każdym razie na tym nie koniec sabatowych nastrojów, bo uwaga, od niedawna pojawiła się dokładnie 10 lipca w sprzedaży Seven Star. To płyta, która kiedyś miała być solówką Iommiego, ale wiadomo, Warner naciskał, aby koniecznie na okładce wydrukować nazwę Black Sabbath. No i tak się stało, że wyszło na to, że Black Sabbath featuring Tony Iommi, i ten Tony Iommi z takim pomniejszonym liternictwem, ale i tak płyta po latach została wgnieciona do rozgrywek zespołowych. To jest jedyna płyta Seven Star z Glennem Hughesem w roli wokalisty. Kapitalna, uwielbiam ją. Bardzo krótka, niewiele ponad 30 minut. Mam ją w domu w winylu, mam w pierwszym tłoczeniu kompaktowym, w reedycji deluksowej. No i tą najnowszą też kupiłem. Jest źle nagrana. Muszę niestety przestrzec. Jest bardzo źle wycyrkulowane, są wszystkie te połączenia niskich, wysokich. Nie wiem, może komuś się to brzmienie spodoba, a może do tego należy mieć specjalny sprzęt, może mój stary już się do tego nie nadaje, nie wiem, ale mam dobry wzmacniacz, dobre głośniki, więc od tego też powinno wiele jakby pochodzić. W każdym razie, póki co nie jestem zadowolony, bo trochę mi bootlegowo brzmi ta płyta, ale być może ona została wyprodukowana pod pokolenie smartfonowe, które słucha już dzisiaj muzyki w telefonach, więc jak dostaną takie jakości płytę kompaktową, to i tak będą w niebo wzięci. Może tak być. Nieistotne, nie zajmujmy się dźwiękiem, ja też nie jestem audiofilem, jestem normalnym odbiorcą muzyki, interesuje mnie przede wszystkim muzyka. Proszę Państwa, nie mogę sobie odmówić początkowej fazy płyty Seven Star, a zatem Black Sabbath featuring Tony Iommi, Seven Star, jest rok 86, w reedycji 40 lat później, album co prawda ze stycznia 86, ale na kompakcie
Star, edycja pół roku później, więc traktujemy ją jako gorącą nowość.

Żyjąc na ulicy i miłość, która nie jest jakby obca. No Stranger to Love, a wcześniej In for the Kill na otwarcie płyty Seven Star, gdzie będzie panować potęga terroru, śmierć i destrukcja jadące przez burzę. Oto 8 minut na otwarcie tego niesamowitego jednorazowego albumu, bo z Glennem Hughesem nie wydarzyło się już nigdy potem, jakże on tu pięknie zaśpiewał. Glenn Hughes, który lubi się przeważnie wydzierać, który jest taki mocopłucny, okazuje się, że potrafi również subtelnie poprowadzić frazy, gdy do tego są odpowiednio napisane nuty. Tony Iommi dał tutaj niesamowitego czadu. W ogóle wszyscy, cała piątka panów, czyli Glenn Hughes, Tony Iommi, Dave Spitz, Jeff Nichols oraz Eric Singer. To był ten kwintet, który jednorazowo objawił się właśnie w tym 86. Czyli co, w ramach oczekiwania solowego Iommiego, ale przede wszystkim ku reedycji płyty Seven Star, z którą dzisiaj tylko rozpoczynamy, bo wreszcie jest kapitalna okazja, byśmy sobie jej posłuchali tak w całości, więc umówmy się, że za tydzień, o ile oczywiście dotrwam, kolejny fragment tego albumu i zastanowię się jeszcze, czy końcówka strony A, od Turn to Stone po właśnie tytułowe Seven Star, czy przelecimy całą stronę B, króciutką zresztą, ale momentami nawet namiętną, w końcówce bardzo smutną, a na początku oczywiście odpowiednio hard and heavy. Dużo o tej płycie było, można by mówić, bo ona jest wielobarwna i pomimo tego, że trwa tak niewiele, dwa kwadranse, nieco ponad, to okazuje się, że dobry artysta jest w stanie wszystko przekazać. To teraz płyta nowa, bardzo gorąca. Posłuchajmy.

Safin Syne. Wszystkie blizny we mnie przypominają mi ciebie. List od złamanego serca, telefon z miasta cierpienia. To formacja Zen Cody. W zasadzie należałoby od razu powiedzieć, że jest to duet. Duet plus ludzie wspomagający, bo od razu byśmy usłyszeli, że to niemożliwe, aby we dwójkę zrobić taką muzykę, tym bardziej, że na czele tej formacji stoją Zinny Zen, który jest wokalistą, a na gitarze gra Harry Cody i to jest pełne instrumentarium tego głównego dwupaku i już oczywiście nazwiska dobrze nam wszystko podpowiadają, tak jest, to byli muzycy szwedzkiej ekipy Shotgun Messiah. Takiego zespołu trochę już, powiedzmy, zapomniany to byłoby nieuczciwie, bo to wcale nie upłynęło aż tyle lat, ale w naszym kraju to zdecydowanie niewypromowanego zespołu, a tak naprawdę, ponieważ już niczego nie dawał znaku życia od tylu lat, to traktujemy jako akt niebyły. Natomiast Zen Cody to jest nowa płyta. To jest kawał pięknego śpiewania i grania. Album nazywa się Beautiful and Damned. Jest to płyta z 24 lipca ze swoją premierą, więc słyszycie państwo, jak to niedawno się wydarzyło. No i mamy tutaj 10 kompozycji, podział 5 na 5 według winylu, chociaż ja mam płytę kompaktową. Slizowy tandem łączący trochę się z taką glamowością lat 80. Zespół, który został tutaj zmiksowany przez Chrisa Lane, a więc przez gościa od Pretty Maids, od Crazy Licks. To właśnie tak to się tutaj przedstawia i za nami nagranie numer 4, Suffer City. No to co, ja myślę, że dobrze będzie jeszcze trochę na tej płycie się skoncentrować. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów, bo nic nie jest wieczne. Ja też nie mogę obiecać, że za tydzień ta płyta będzie w moim plecaku. Wszak co rusz coś się zmienia, zmieniają się nastroje, zmieniają się daty, ale na dzisiaj to ja lepszej muzyki już państwu nie znajdę.

Dzień, w którym myślisz, że wygrałeś, to dzień, w którym przegrywasz. W chwili, gdy wydajesz się czysty, zostajesz oskarżony. Damn to szósta piosenka na płycie Beautiful and Damned. Tak się w pełni zwie ta piękna i przeklęta, potępiona wręcz płyta. Komu można zaufać w takich czasach jak te? Im bardziej wierzysz, tym dotkliwiej będziesz oszukany. Tak, drodzy państwo, bo już ktoś kiedyś powiedział, zdradzić nas mogą tylko ci, którym ufamy. A wcześniej piosenka o nieco innym tempie, She Walks With Violence, taki mający w sobie nutkę grozy w tempie markowego dreszczowca numer. Jeden z takich bardziej przykuwających uwagę fragmentów tego albumu. Ona kroczy z przemocą w swym długim czarnym płaszczu, zaznacza twoją uwagę, a potem podrzyna ci gardło. Niektórzy mówią, że urodziła się w koszmarze, że jest aniołem grzechu, że zatracisz się w jej zabójczym, przerażającym spojrzeniu. Na dzisiaj muszą nam wystarczyć te w sumie trzy piosenki z longplaya grupy Zen Cody. Myślę, że płyta jak najbardziej do polubienia i do wiecznego posłuchania, ale ja przede wszystkim zachęcam nawiedzonych, by po takich krótkich tylko wcinkach albumowych byście wy zaczerpnęli całość, kupujcie płyty, zobaczcie, niesamowita sprawa, 16% wzrost sprzedaży płyt kompaktowych w tym roku, to jest cudowne proroctwo, a tu mi niektórzy mówią, że rezygnują z muzyki, bo im się coś tam zmieniło i już muzyka ich tak nie kręci jak kiedyś. Mam nadzieję, że niektóre czynniki spowodują, że szybko zostanie ta decyzja zakopana i zaczynamy wszystko od nowa. Kupujcie odtwaracze kompaktowe, kupujcie płyty, nie wyprzedawajcie kolekcji za bezcen, bo dzisiaj jest paskudna tendencja, jak ja obserwuję w internecie, jak ludzie pozbywają się wspaniałych płyt po 10 zł. Po prostu nie mogę na to patrzeć. Jako dawny subjekt, a później właściciel sklepu przez 25 lat, kiedy patrzyłem na to wszystko, kiedy widziałem, jak tę muzykę się zdobywa, ile ona znaczy, jak się ludzie z początku bardzo na nią cieszyli, a teraz nic już nie znaczy, więc oddają prawie za darmochę. Nie róbcie tego, będziecie tego mocno żałować.

James Christian z taką nutką zastanowienia, nie wiem dlaczego jesteś jak śnieg z Sahary. To była kompozycja Sahara, pochodząca do płyty o tymże tytule, drugi long play grupy House of Lords, wydany w 1990. Kapitalny okres, zresztą tak po prawdzie, trudno u tego zespołu znaleźć gorszy okres. Być może sam początek po reaktywacji, ale to też, jak się więcej posłucha, człowiek się zżyje z tą muzyką, to jakby nabiera przekonania, że tak właśnie musiało być. W każdym razie my jesteśmy w tym okresie najwcześniejszym, bo pierwsza płyta, przypomnijmy, ukazała się w 1988, chociaż ja dzisiaj nie z racji omawiania historii House of Lords, a z racji urodzin Grega Giuffre, który w miniony wtorek 28 lipca obchodził 75. To jest tak trochę na półokrągło, ale przecież nic by się nie stało, gdybym miał 73 albo 77. To można równie kolorystycznie obchodzić takie właśnie nietypowe jubileusze. W każdym razie bardzo się cieszę, że Greg Giuffre w nawiedzonym studio, bo to klawiszowiec, kompozytor,

gościnnie jeszcze wystąpił, ale gościnnie to już jest trochę na innych zasadach. No więc dużo, dużo tego było. Ktoś może powiedzieć, no dobra, czemu później już to jego nazwisko nie było aż tak jaskrawe. Proszę Państwa, miał cudowne zasługi. No więc w nawiedzonym studio jest dzisiaj traktowany jako gość specjalny, bo w ogóle tu jeszcze dodam, że na Saharze mamy niesamowitych gości, bo tak sobie zaglądam teraz do książeczki i ojej, ale tu sypnęło. Chris Impellitteri, to taki w ogóle gitarowy technik, wirtuoz, który zresztą własną grupę ma, nazywa się Impellitteri. No ja szczególnie lubię ten zupełny początek, płytę Stand in Line, gdzie śpiewał Graham Bonnet, czyli też facet związany z Rainbow, z płytą Down to Earth. I on zresztą przypomniał się z materiałem, no, w jednej piosence z tamtego longplaya właśnie u Impellitteriego, ale lećmy dalej. Na gitarze Mandy Mayer, facet od Krokus, Mike Trump, wokalista White Lion, chociaż on tutaj w partiach wokalnych, churalnych, wspomagających. Są ludzie z Cheap Trick, jest zresztą David Glenn Isley, czyli wokalista wspomnianej już Jeffrey, jest Doug Aldrich, znany czy to z Whitesnake, czy z Revolution Saints, mocne nazwiska, prawda? Ale nas interesuje Greg Jeffrey'a i on jest na płycie Sahara. Proszę Państwa, śpiewa James Christian, jest okres przejściowy Polski Ludowej. Przechodziliśmy właśnie wtedy z jednego ustroju do drugiego. I tych czasów mamy prawo tak doskonale nie pamiętać, bo nie była rozwinięta w naszym kraju fonografia. Płyty jeszcze nie docierały, więc ona mogła umknąć. No to nawiedzone studio przypomina.

Słyszałem tej nocy w radio, że ktoś pragnie kontaktu. Kolejna dusza nie mogąca zasnąć, dopóki cienie nie zetną się ze światłem poranka. Tak oto właśnie śpiewał James Christian w piosence Remember My Name, a wcześniej mieliśmy It Ain't Love. To nie jest miłość, jeśli w nią nie wierzysz. Druga część płyty Sahara, drugi long play Izby Lordów. Wspaniała muzyka i na 75 Grega Giuffre, który jest absolutną ozdobą tego albumu, bo to taki muzyczny myśliciel, jak już powiedziałem wcześniej, kreator, ktoś, kto ma pewne wizje i wie, z kim je realizować. Wspomniałem w przypadku tej płyty o gitarzyście, o Dougu Aldrichu. To jest muzyk, który przydałby mi się na poparcie właśnie albo w Whitesnake, albo Revolution Saints. To będzie dobre dla mnie zadanie na najbliższy tydzień, bo mam wrażenie, że już dawno nie mieliśmy na świeczniku Revolution Saints w szczególności, bo Whitesnake to tak, było przed tygodniem i dzisiaj też będzie, ale z płyty, kiedy tego pana nie ma. Natomiast nazwisko Aldrich pojawi nam się jako Tommy Aldrich, jako perkusista w innym zespole z bardzo gorącej płyty, która to premierę swoją miała minionego 31 lipca, w piątek.

Tak jak lubię. Tak jak wyglądają, tak też grają i kojarzą się tylko z najlepszym okresem. Ale grają bardzo nowocześnie, bardzo współcześnie, Far Away, z drugiej części płyty, która nazywa się Iconic 2, czyli nazywa się troszkę jak zespół, troszkę, bo wywalamy przyrostek 2, zostaje Iconic i to jest zespół ikoniczny. Ja nie lubię w polskim słowie, w polskim słowniku słowa ikoniczny, bo jest wyświechtane, jest nadużywane, a już szczególnie w języku muzycznym, gdzie jest takie pewne pismo, które zajmuje się rokiem i dziennikarze tego pisma, to takie mam wrażenie, jakby im wpajano, by jak najwięcej używali tego ikonicznego i co płyta jest chociażby troszkę znana albo postać trochę bardziej znana, to ikoniczne i ikoniczne. To mi bardzo obrzydziło podejście do tego słowa, więc staram się nie używać. Ale podoba mi się nazwa zespołu, w angielskim brzmi to całkiem fajnie. Iconic. Proszę Państwa, to jest zespół, który już trochę znamy, bo pierwszą płytę... A muszę łyczka wziąć, podarujecie mi, nie pomyślicie sobie, że amator. To jest gazowany napój, bardzo dobry, słodki, lubię go. W wersji cukrowej smakuje identyko do wersji zero cukru. Chętnie bym wam polecił, ale to by było nadużycie, nie wolno mi tego robić. Natomiast wolno mi na przykład zaprezentować lubiane napoje czy jedzenie na moim blogu. Więc zerkajcie, moi mili, na blog Nawiedzonego, Andrzej Masłowski, blog Nawiedzonego. Tam się bardzo dużo dzieje w kwestiach rozpisek audycyjnych, których nie pomijam. Zawsze są zdjęcia, wszystko jak należy. I myślę, że z najnowszą będzie podobnie. Co do tekstów, co do mojej twórczości, to w zależności od nie tylko czasu, ale również od nastroju, od mojego też nieraz nastawienia do świata. Jeśli mam złe nastawienie, zamykam się w sobie i nie piszę. Jeśli się wkurzam, to wtedy zamiast wyładować złość piórem, stwierdzam, robię sobie pauzę. I nie wiem, czy to lubicie, czy to akceptujecie. No zresztą w ogóle nic nie wiem, bo dajecie czasami znać o sobie nie w tym momencie, w którym bym chciała, wtedy, kiedy mam taką chandrę i mówię sobie, no napisz teraz ktoś, powiedz coś, to w tym momencie akurat też się zacinacie. No ale żyjemy w takim świecie, absolutnie to rozumiem. Ten świat jest coraz mniej przekonujący, ale przyszło mi w nim trwać. Najpiękniejsze już dawno było, ale dla muzyki powstającej, dlaczego się jeszcze trochę nie wysilić, prawda? W 2022 mieli pierwszą płytę, nazywała się Second Skin, a ta druga nazywa się Iconic 2. 4 lata pomiędzy nimi i skład zespołu, który muszę pozwolić przytoczyć, bo tutaj są ci ludzie bardzo istotni, bo są świetne nazwiska w ogóle. Nathan James, który śpiewa, Michael Sweet i Joel Hoekstra. Oni grają na gitarach rytmicznie, solówkowo. Panowie ze Striper i z Whitesnake. Marco Mendoza, no również renomowany basista i wspomniany wcześniej perkusista Tommy Aldridge, więc 5 wielkich nazwisk i dodatkowo, bo przecież słyszymy także, że są klawisze, Anthony Agate, więc to jest ten 6 do pary. Proszę Państwa, grupa Iconic z bardzo gorącej płyty z minionego piątku.

Z Doliny Zagubionych Dusz grupa Iconic ze swojej najnowszej płyty w piosence Valley of Lost Souls. Powrócimy do tej płyty także, miejmy nadzieję, że za tydzień, bo za tydzień z nowościami z pewnego powodu różnie może być. Nie chcę w tej chwili jeszcze niczego tutaj uchylać, niczego mówić, więc do pewnych płyt możemy czasem nie powrócić. Jak na przykład właśnie do grupy Iconic. Ale kto wie, póki co na dzisiaj dwa utwory, Far Away oraz Valley of Lost Souls, muszą nam wystarczyć. Teraz płyta też bardzo nowa, niemal gorąca, chociaż z takim już troszkę wiekowym materiałem.

Młodzieńcza miłość nie trwa wiecznie, dlatego podtrzymujmy ją przy życiu. Young Love, pierwsza piosenka na albumie Realist. No to taki tytuł, który przy okazji zwiastuje ukazanie się czegoś, opublikowanie w zasadzie, więc tytuł mający tutaj dwojakie znaczenie, jeśli oczywiście przyporządkujemy go do daty wydania, która była już przed paroma miesiącami. W każdym razie były głos Foreigner, Graham, który ostatnio ogłosił, że odchodzi już od swojego zawodu, oficjalnie przestanie nagrywać, nie będzie już koncertować, więc wszyscy ci, którzy mieli tę możliwość, aby podpatrzeć jeden z 10 koncertów, które miały odbyć się w Stanach wraz z kolegami z Foreigner, chociaż czy one się odbyły, to ja w końcu już nie wiem, bo tak głośno, napiętnowane, a potem jakoś sprawa ucichła. Ja też zresztą nie interesuję się za bardzo wydarzeniami koncertowymi, jeśli na nie się nie wybieram, bo tak po prawdzie, to co mnie obchodzą koncerty i co mnie obchodzi udział innych na koncertach, na których mnie nie ma. Mnie obchodzą koncerty, które sam przeżywam, które dla mnie stanowią jakąś wartość, a usłyszenie relacji, przeczytanie o jakimś koncercie w zasadzie nic mi nie daje. Są to puste emocje przelane na kartce. Dlatego ja właściwie też pomału zmierzam do tego, że na moim blogu, no ja już teraz co prawda się oficjalnie wycofałem z koncertowania, ale nawet jeśli pójdę na jakiś koncert, jeśli mnie ktoś jeszcze kiedyś namówi, to już nie będę Państwu o tych koncertach pisać, już nie będzie żadnych z mojej strony relacji, bo to w zasadzie, to w ogóle wkurzająca literatura. Kogo to obchodzi? Kto chce, to na koncercie był. A więc mamy tutaj do czynienia z płytą, która zawiera niepublikowane piosenki z lat 80., nagrane zresztą wtedy, tak więc nie dziwmy się, że głos Lou Grahama brzmi tak młodzieńczo, tak jak dawniej, tak jak znamy z dawnych płyt Foreigner, no bo on został właśnie wtedy zarejestrowany, a ten materiał nie był publikowany. Tu mnie już zastanawiało, kiedy ta płyta wchodziła na rynek, zastanawiał mnie tytuł True Blue Love, ale tłumaczyło sprawę to, że w nawiasie było dołożone Unplugged, wersja akustyczna, bo mówi, jak on ponownie nagrał starą piosenkę, no i wersji akustycznej. To jest w ogóle świetna piosenka, ale dzisiaj nie będę jej nastawiać. Tak samo nie nastawię dzisiaj piosenki Lightning Strikes i niektórzy ludzie, którzy mają ze mną do czynienia muzycznie w soboty, mają ode mnie ukłon, że ich też nie wykiwam, że po coś te moje obietnice też są i trzeba być uczciwym. Dlatego ta piosenka nie wystąpi dzisiaj w nawiedzonym studio, wystąpi za to inna. Dla kogoś, kto tej płyty nie ma na półce, to myślę, że jeszcze nieznana. Nazywa się Time Heals the Pain. To przedostatni akcent tejże właśnie płyty.

jak poetycko się tutaj zrobiło. Jestem tylko jedynym na morzu zagubionym człowiekiem, dopóki fala twojej miłości mnie nie zaleje. Piękne, prawda? Lou Gramm, piosenka Time Heals the Pain, przedostatni akcent płyty Released. Taka właśnie mniej więcej jest ta płyta w 10 aktach, a w dwóch dzisiaj przedstawionych. Oczywiście mini aktach, bo ja wiem, że akt to musi być dłuższa forma i to dotyczy nie tego kalibru akurat sztuki, ale pozwalam sobie nieraz na takie ucieczki, jak choćby stworzenie aktu z minimalistycznej formy, jaką jest piosenka. Bo dlaczego nie? Wolno mi. Proszę Państwa, jesteśmy przy płytach bardzo nowych. Niektóre są bardzo, bardzo nowe, niektóre troszkę już starsze, ale jeszcze wciąż nowe. No to właśnie z tej ostatniej półki coś takiego.

No, świetna piosenka z samego serca płyty Unbridled. To grupa Pride of Lions, czyli właściwie duet Toby Hitchcock i Jim Peterick. No i oczywiście tutaj pełen zmysł kompozytorski samego Peterika, który nie wyzbył się tej melodyki spod znaku Survivor i jak już znalazł odpowiedniego, silnopłucnego wokalistę Tobiego Hitchcocka, to grają jak z nut. To już jest ich ósma płyta studyjna, choć wydawało się z początku, że to będzie taki kolejny jego projekt i skończy się gdzieś tam po jednej, po dwóch płytach, a tutaj historia trwa. Brawo, brawo, niech stado lwów nas nie opuszcza. Za nami piosenka, która nazywa się Hell or High Water. To właściwie tak, ja nie jestem żadnym anglistą, więc gdzież bym śmiał tłumaczyć, ale ja spotkałem się już, że, bo angielski w ogóle się w dużej części składa z idiomów, jeśli się ich nie zna, to się wychodzi na idioma, czyli na idiotę. No, w zasadzie kiedyś spotkałem się z takim określeniem za wszelką cenę, że się na to mówi na hell or high water, mówi się za wszelką cenę, albo nie wiem, bez względu na wszystko też, o takie określenie gdzieś tam kiedyś, jeśli dobrze przytaczam, padło. Ale z drugiej strony przychodzi mi inne skojarzenie, bo kiedyś obejrzałem taki świetny zresztą film z Jeffem Bridgesem, no nie tylko z nim. On tam był bardzo ważną postacią, ścigał dwóch facetów, którzy sobie zaplanowali pewne skoki i one stawały się z każdym czasem coraz bardziej agresywne i on ich tam gonił. Końcówka w ogóle filmu była niesamowita, tego to nie uchylę, jeśli ktoś nie widział. No i ten film właśnie z angielska nazywał się Hell or High Water, a był przetłumaczony u nas jako na Aż do piekła. I można było ten film zobaczyć w naszej telewizji, z tym, że to było chyba na jakimś, już nie pamiętam, to było chyba na jakimś płatnym kanale bez reklam. Ale być może na tych reklamowych przerywanych też było, bo ja nie na tyle oglądam dużo telewizji, żeby takie rzeczy wiedzieć, ale jak taki film jest, to zauważam oczywiście. To tylko tak na marginesie, grupa Pride of Lions za nami, zmieniamy płytę, no to jedna z najlepszych w ogóle w tym roku, jakiej się nie mogę nasłuchać, była już w nawiedzonym studiu, ale tej piosenki jeszcze nie.

No, takie utopijne Fly z drugiej części płyty Let's Stop the World i tercet, czy tam trio, właściwie trio, Chef Tall Adrians. Znamy trochę tę płytę, dzisiaj do tego dołączam piosenkę Fly, czyli lecieć, w której słyszeliśmy latać jak anioły po niebie, kiedy miłość trwa wiecznie i nikt nigdy nie umiera. Ach, pięknie by było. Darren Sheff, on właśnie jest wokalistą i obsługuje jeszcze kilka różnych instrumentów, bo należy dodać, że właściwie cała ta trójka panów jest wieloinstrumentalna, więc nie potrzebują specjalnie zbyt wielu gości, ale ci również na tej płycie się pojawili. W sierpniu ukaże się pośmiertny album Benny'ego Marsdena, płyta Stage. Ja o tym wspominałem tak delikatnie przed tygodniem, ale to nie jest informacja tylko na jeden program, warto do niej się jednak odnosić. To będzie piąty i zarazem ostatni akcent serii Inspiracje, które ja sobie ochrzciłem już kiedyś jako Inspiracje Marsdena. Zresztą to o to tutaj w zasadzie chodzi. Te pierwsze cztery płyty były studyjne. Ta piąta będzie właśnie koncertowa i ona ma zamknąć cały ten cykl, a przy okazji ma zawierać ten live materiał z bardzo bogatego, szerokiego okresu, bo od 96 roku do 2020 i będzie to takie jakby wyciąganie perełek z czterech bardzo różnych występów. Benny Marsden umarł przed 3 laty. Jakoś tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to na dniach będzie ta trzecia rocznica. Najprawdopodobniej media społecznościowe mi o tym przypomną. Tak jak to się stanie, to ja być może też się odezwę i albo w programie, albo na blogu o tym fakcie sobie szepniemy. Natomiast chciałem tylko się odnieść, że przed tygodniem słuchaliśmy grupy Alaska. Wspominałem o grupie Babe Ruth, o takim trochę późniejszym okresie tego zespołu, już nie tak udanym zresztą, ale jego gra oczywiście świetna. No i oczywiście głównie Whitesnake, ci najstarsi z przełomu lat 70. i 80. Tak też przyniosłem ze sobą koncertówkę Live in the Heart of the City. Płyta wydana w 80. na podwójnym winylu, na kompaktach w różnych wersjach. Jeśli ktoś miał ochotę mieć dwa razy Come On, które było serwowane właśnie w wersji dwupłytowego winylu, to musiał kupić podwójny kompakt, bo to się inaczej nie mieściło. Natomiast była też wersja oszczędnościowa, gdzie wyrzucono Come On z tego starszego koncertu z 78 roku i wtedy ten materiał mieścił się w niecałych 79 minutach, więc wchodził na jedną płytę. Ja mam jedną płytę nie dlatego, że jestem żył z Knyru, z Poznaniok, tylko dlatego, że wtedy, kiedy kupowałem, a było to bardzo dawno temu, bo ze 30 ponad lat temu to było, no to wtedy pod ręką była tylko ta pojedyncza edycja, do podwójnej nie miałem dostępu, więc taką się zadowoliłem. Ale oczywiście, jeśli kiedyś pojawi się remaster ładnie wydany w jakimś digipaku i będzie uzupełniony, a być może nawet wzbogacony, to jak najbardziej stoję za tym, by sobie dołączyć do kolekcji. Proszę Państwa, jesteśmy zatem w sercu miasta, Hammersmith Odeon. No to cudowna w ogóle hala, o wielkich przepasnych umiejętnościach. Występy były dwa, 23-24 czerwca 80, więc już wiemy o tym, że to był splot z tych dwóch występów w tych 8 utworach, które się tutaj pojawiły. Ja chciałbym, abyśmy posłuchali dwóch. Dużo dobrej zabawy przez 11 minut. Proszę Państwa, Whitesnake epoki Benny'ego Marsdena i oczywiście z młodziutkim Davidem Coverdale'em. Wszyscy zresztą wtedy byli młodzi, bo to był gitarowy tandem Benny Marsden, Mickey Moody, na organach John Lord, czyli pozostałość po Deep Purple, na bębnach Ian Pace, więc kolejny akcent Deep Purple, a na basie Neil Murray, którego i zahaczyliśmy też i o Black Sabbath i mieliśmy go także okazję kiedyś podziwiać w Poznaniu, więc dużo by tutaj mówić. Whitesnake.

Tak, tak, zostawmy trochę tych oklasków, tak jak natura dała, skoro takie wytłoczono na płycie, niech będą. Widocznie ktoś chciał, by były trochę dłuższe niż radiowcom, zawsze się ta ręka tam na ten suwak natknie, by jeszcze szybciej wyciszyć. Nie, to jest oklaski na płytach koncertowych, to też bywa nieraz dzieło sztuki. Dwie piosenki Whitesnake, Ready Unwilling oraz Take Me With You z koncertówki Live in the Heart of the Sin. Proszę Państwa, w minioną środę, to znaczy nie minioną ostatnio, a minioną jeszcze wcześniej, bo to było 22 lipca, a kiedyś 22 lipca to było takie święto Manifest Lipcowy PKWN. No, już to święto nie obowiązuje, bo po upadku PRL-u okazało się, że zastąpione zostanie innym świętem, albo nawet chyba dwoma, jak się nie mylę. No, w każdym razie tego 22 lipca ostatniego wybił dzwon pierwszej rocznicy odejścia w wieczność księcia ciemności.

O ulotnej sławie traktujące Tomorrow's Dream. Jest tutaj krótko, ciężko, masywnie i jednocześnie również przebojowo. Grupa Black Sabbath z płyty Volume 4. Kiedy smutek wypełnia moje dni, czas się odwrócić i pozwolić jutrzejszym marzeniom stać się rzeczywistością. Ozzy Osbourne w zespole Black Sabbath. Cudowny okres, a to konkretnie 72 rok. Taki kokainowy metal nieprzespanych nocy i trzeźwiejących poranków, można byłoby rzec. Wspomnijmy o Ozzy'ego Osbourne'a przez tę jeszcze krótką chwilę.

przeżyłem zarówno magię, jak i rzeczywiste, namacalne życie. Żyłem 1000 lat, śpiewał Ozzy Osbourne w utworze Sippin' Out, piątym akcencie płyty Volume 4. To była grupa Black Sabbath z 1972 roku. Chciałbym teraz spełnić jedną z obietnic, bo wiem, że u mnie ciężko z tym bywa, ale tutaj wyjątkowo się zawziąłem w sobie. Pełna, myślę, determinacja i oto jest. Ponownie dzisiaj płyta Heart of the Storm, grupa Alaska, czyli zespół, którego posłuchaliśmy w kilku piosenkach przed tygodniem, a sprawa dotyczyła Benny'ego Marsdena, dzisiaj zresztą też omawianego przy z kolei koncercie grupy Whitesnake. Proszę Państwa, były to fantastyczne, ile tam było, trzy piosenki graliśmy przed tygodniem, Don't Say It's Over, teraz sobie przypominam, Voice on the Radio i bardzo przebojowy temat Other Side of Midnight, no w ogóle taka piosenka, która... Skandal, że nigdy nie stała się ogromnym przebojem, ale zabrakło nam czasu na nagranie tytułowe.

Heart of the Storm, nagranie tytułowe do pierwszego longplaya grupy Alaska. Tych płyt były tylko dwie, ale to mówiliśmy o tym przed tygodniem. No ta pierwsza jest w ogóle zdecydowanie najwspanialsza. No i muszę powiedzieć, że warto tej muzyki słuchać choćby z tego powodu, ponieważ oficjalnie na CD nie ma tej płyty od 3 dekad, nie licząc wydania japońskiego, do którego myślę, że mamy tutaj trochę ograniczony dostęp. No ale oczywiście jeśli ktoś sobie radzi z Japońcami bez problemu, no to płyta była przed kilkoma laty wznowiona. Mam nadzieję, że kiedyś doczeka się bardzo porządnej reedycji. Ja tę, którą mam, mam bardzo brzydką, już podniszczoną, już tak się źle czuję trochę z tym kompaktem. Winyl też zresztą mam trochę podniszczony, więc ogólnie chciałbym mieć taką ładną, jak to się mówi, cycuś, glancuś, wypasik, taką wersję, żeby ktoś z szacunkiem właśnie odniósł się do tego albumu, bo to jedna z najpiękniejszych płyt w tym gatunku, takiego delikatniejszego, symfonicznego hard rocka, jeszcze nie heavy metalu na pewno, który to album powinien być, myślę, że w każdym domu. No to jeszcze jedna piosenka, myślę, że bardzo istotna i znana w Polsce, bo jeśli pamiętamy tą presowską kompilację, która nie była naszym wymysłem, tylko była licencją, Hell Comes to Your House, na której byli i Manowar, i Loudness, i Metallica, i The Roads, jeszcze wielu, wielu innych wykonawców, to tam na samym końcu właśnie pojawiła się formacja Alaska z utworem The Sorcerer, który to zresztą w ogóle był najłagodniejszym akcentem całej tamtej składanki, którą pierwotnie wydała wytwórnia Mausoleum. No, dla Mausoleum nawet z początku też była właśnie Metallica, Ride the Lightning, utwór Creeping Death, który na tej składance się pojawił, właśnie miał prawa autorskie przy tej wytwórni. Ale to oczywiście bardzo odległa epoka, już do niej nie wracajmy. Potem, jak pamiętamy, Master of Puppets, to już jest wytwórnia Elektra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast The Sorcerer to w tłumaczeniu filmowym, odnosząc się do muzyki Tangerine Dream, był taki film Cena Strachu. U nas The Sorcerer, czyli Czarnoksiężnik, był przetłumaczony właśnie jako Cena Strachu. Może być. Wszystko bardzo ładnie obowiązuje. No to przez 6 minut raz jeszcze i po raz ostatni na dzisiaj grupa Alaska.

The Sorcerer. To wielka przyjemność prezentować taką muzykę w radio. Gdyby mi ktoś powiedział w 1984, kiedy ta płyta się ukazała, no ja ją poznałem z pewnym poślizgiem, że będę miał kiedyś taką możliwość przychodzenia i prezentowania rzeczy najbardziej przeze mnie wielbionych na łamach radiowych, na pasmach FM, to bym powiedział, że zwariował, a dzisiaj tak się stało. Dlatego niech wszyscy dążą do spełnienia swoich marzeń. Jeśli kochacie muzykę, jeśli poczuwacie się do misji tworzenia radia, to twórzcie je. Róbcie wszystko, by ta muzyka przetrwała, by była z nami. Zarażajcie nowe pokolenia, o ile to oczywiście jest możliwe. Teraz będzie jeszcze jeden suplement do minionego tygodnia. Wtedy to była przeróbka Rolling Stonesów, bo w ogóle z Rolling Stonesami to nawiedzone studio w ostatnich tygodniach bardzo na czasie. Ale jak słyszeliście, moi drodzy, dzisiaj Rolling Stonesów nie było póki co jeszcze niczego. I nie wiem, nie obiecuję, że będą. Natomiast ta kompozycja, już sobie tak umyśliłem, że użyję takiego sformułowania, moja Mundi tak mówi często, że sobie coś umyśliła. I mi się bardzo podoba to określenie, bo jest takie niekonwencjonalne, nie zdarza się, nie spotykam go w autobusach, w tramwajach, w sklepach. Więc jak sobie coś umyślę, to wtedy kupuję, już jest ze mną. No, w każdym razie przez niecałe 4 minuty.

Def Leppard i w przeróbce Jimiego Hendrixa, konkretnie całego jego zespołu The Jimi Hendrix Experience, z towarzyszeniem grupy Hot House Flowers, czyli ci sami panowie, którzy byli ozdobą przed tygodniem klasyka grupy The Rolling Stones. A za nami piosenka na swój sposób mitologizująca rdzennych Indian, Little Wing, którą mieliśmy kiedyś na płycie Axis Bold as Love, jednej z pierwszych trzech Hendrixa. Oczywiście nie było ich za wiele, bo za życia to właściwie było wszystko. Potem bardzo różne materiały, już zawsze archiwalne. Tym samym grupa Def Leppard z takich dodatków do deluksowej edycji Adrenalize wprowadziła nas do starego rocka.

Instrumentalna, taka 2,5-minutowa kobieta o łagodnym spojrzeniu i brytyjska progrockowa formacja All Queen z płyty The Mountain Queen. Płyta z 73. No i takie delikatne barwy, które myślę, że mogą przypaść do gustu wszelakim odbiorcom Caravan Camel, nie wiem, jest wczesnych takich Pink Floyd, jeszcze zabarwionych na psychodelicznie, bo jakby nie było, utwór Soft Eye Woman jak najbardziej psychodeliczny. Myślę, że dobrze nam się zrobiło, wygodnie. Teraz będzie materiał, co prawda trochę późniejszy, a to miało w latach 70. wielkie znaczenie, bo ewoluowało brzmienie, zmieniało się samo nastawienie, ale dla mnie to zawsze lata 70. to lata 70., a więc płyta z 79., nazywająca się Zimowy Ogród, teraz trafiła w reedycji do sprzedaży, bo nie było od dawien dawna, no więc wspaniale, że oba albumy pojawiły się na dwóch dyskach w jednym opakowaniu, w takim rozłożystym digipaku, no i są jeszcze nagrania dodatkowe, no więc zrobiło się bardzo barwnie tym samym, muzyka może niekoniecznie jakoś rozsławiona, w nawiedzonym studio nigdy nie było, więc absolutna premiera.

Grupa Winter Garden, ich pierwsza płyta, tak samo zresztą się zwąca, rzecz z 1979 roku, której w ogóle nie miałem okazji poznać w tamtych latach, więc to jest taki zagubiony skarb, który dzięki reedycji właśnie dokonanej na gorąco jest wreszcie w moich szponach. Winter Garden, czyli duet Walter Seifer plus Bernd Unge, muzycy, którzy są tutaj w Winter Garden pozostałością po znanej mi z kolei grupie Nine Days Wonder, która rozwiązała się pod koniec lat 70. i oni wtedy podpisali kontrakt z wytwórnią Electrola, otrzymali gwarancję nagrania albumu bez finansowych ograniczeń, no i wystąpili tam między innymi muzycy z Kartago, z grupy Lake, takiej delikatniejszej trochę, czy progrockowej formacji Keen Pink Mech, a album podobno rozszedł się w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy i pomimo tego, że dla wytwórni było to w sumie rozczarowujące, to dało to jednak grupie gwarancję nagrania drugiej płyty. Tamta okazała się fiaskiem, więc sami muzycy doszli do wniosku, że należy z tym skończyć. Postanowili zrezygnować z kontraktu, pomimo iż jeszcze dostarczyli wydawcy kilka demówek na trzeci album i cała historia się zakończyła. Ja myślę, że w ogóle ta historia jest najprawdopodobniej w całości na tych dwóch kompaktach, w tym wcale nie przepastnym, raczej skromnym, ale bardzo gustownym digipaku, z którego to przyjemnie mi się po nocy gra, więc proszę Państwa, jeszcze pozostajmy troszkę w szponach formacji Winter Garden.

Taki przyozdobiony melodyjnością, piosenkowością, rock progresywny i często osadzony w 5-6-minutowych formach. Rock zespołu Winter Garden to były dwa kolejne utwory, zresztą z końca pierwszej płyty. Przed chwilą The Way We Were, a wcześniej Khaki Eyes, czyli takie oczy w kolorze khaki. To była Winter Garden, formacja z 79 roku, a teraz zabiorę Państwa do roku 71.

Moje imię to Heroina. Jestem znana jako niszczycielka człowieka. Kompozycja King Heroin, czyli Król Heroiny. Utwór otwierający drugą płytę grupy Virus. Zresztą ostatnią ich płytę. Nazywa się FOTS i została wydana w 1971 roku. No oczywiście znana nam jest historia grupy Virus. Ja zresztą już niejednokrotnie ją omawiałem, ale tylko dla przypomnienia dodam, że w 1971 roku wydarzyło się wszystko. Obie płyty tej formacji, najpierw Revelation, potem właśnie FOTS, a na sam deser była taka grupa Weed, która składała się z Kena Hensleya, znanego z Uriah Heep, no i do tego dochodzili właśnie muzycy grupy Virus. I tamta płyta ukazała się także w 1971, więc trzy albumy mieliśmy z jednego roku, a tutaj z Hammondami, z basem, z gitarami, no i właściwie można powiedzieć, że nie byłoby specjalnych różnic pomiędzy pierwszą a drugą płytą Virus, gdyby nie to, że trochę krótsze kompozycje, momentami lekko inne brzmienie i w zasadzie inny skład niż na debiucie, tak jakby zupełnie zagrali inni muzycy albo prawie inni. A więc to tylko tyle, taka garść krótkich informacji, bo oczywiście wiadomo, że muzyka najważniejsza.

Dziewczyno o jasnych oczach, czekałem na ciebie całą noc, a ty nie przyszłaś i moje uczucie wygasło. Jeszcze raz grupa Virus, czyli po prostu wirus, i płyta Foc, drugi longplay tego zespołu. Teraz cały czas jesteśmy w okowach tej muzyki. Przed nami album z 69 roku, wydany wtedy przez wytwórnię RCA, czyli wytwórnię, która mnie do końca życia będzie kojarzyła się z Elvisem Presleyem, chociaż wiadomo, że nie tylko dla niego tam powstawały albumy. Formacja nazywa się Andromeda. To taka psychodeliczno-rock progresywna ekipa, w sumie z jednym albumem na koncie, ale pomimo tego, że jeden album, to wcale nie koniec historii, bo ona była długa jeszcze o to, co wydarzyło się wcześniej i trochę potem. Na czele grupy John Duncan, wokalista-gitarzysta, który potem grał w Atomic Rooster, i to za tego powodem rozpadła się Andromeda. Z kolei basistą był Mick Hawksworth, który wcześniej z Johnem Duncanem grał w takiej formacji The Five Day Week Straw People. A jeszcze przecież Micka Hawksworth'a znamy z zespołu Fuzzy Duck, więc tutaj w ogóle bardzo dużo tych nazw, abyśmy się w tym wszystkim tylko nie pogubili.

Zdecydowanie psychodeliczny nastrój, taki nawet leciutko, leciutko jazzujący. And now the sunshine, a teraz świeci słońce, gdzie słyszeliśmy, nie ma już nic, czym mógłbym wypełnić pustkę z samotności. Grupa Andromeda z płytą, która przepadła, ale w okresie takiego wzlotu płyty kompaktowej nabrała jakby nowej wartości i okazało się, że w ogóle po latach dzięki temu nośnikowi wśród miłośników starego grania zdobyła o wiele większą popularność niż w czasach, kiedy ten zespół próbował się właśnie przebić do młodej publiczności. Proszę Państwa, przed nami teraz jeszcze jeden ich utwór, taki utwór wizytówka, który to uchodzi chyba za najbardziej ich znaną kompozycję. Nazywa się Return to Sanity i składa się z trzech części: Breakdown, Hope oraz Conclusion. W pierwszych słowach usłyszymy: w mojej sprawie toczy się odwoławcze postępowanie co do mojego powrotu do zdrowia psychicznego.

była Andromeda z jedynej płyty z 69 roku, a teraz zespół, który istniał przed Andromedą i nosił taką totalnie odjazdową nazwę The Five Day Week Straw People. Nie wiem, ale mi to wychodzi na taki pięciodniowy tydzień słomianych ludzi, tak? W każdym razie tutaj właśnie John Duncan, wówczas też jako gitarzysta grupy The Attack. No i do powstania zespołu zachęciła Duncana wytwórnia Saga, która pragnęła mieć w swoim katalogu jakiś taki modny rock psychodeliczny album, a trzeba dodać, że tamta wytwórnia nie miała dobrej reputacji, ponieważ zazwyczaj wydawała tandetne, tanie projekty, no więc tutaj to było takie z nowym zamysłem, takim szarpnięciem się. Nagrania, które powstały generalnie jeszcze jesienią 67 roku w pewnym, uwaga, londyńskim przedszkolu, a cała sesja trwała 4 godziny. I co jeszcze istotne, nad techniczną stroną czuwał Roy Thomas Baker, późniejszy producent nagrań Queen, tych początkowych, to niemal wszystkich. Proszę Państwa, bardzo fajna kompozycja ze znakiem zapytania Sunday Morning i właśnie jej posłuchamy, a zatem przed nami grupa The Five Day Week Straw People.

Ależ końcówka, prawda? Proszę nie regulować odbiorników. To tak zostało wtedy zarejestrowane w 68. psychodelicznym przecież, jakby nie było roczniku, kiedy Beatlesi mieli biały album. Grupa The Five Day Week Straw People, a teraz trochę zmienimy nastrój, bo chciałbym zaanonsować, iż 21 sierpnia wytwórnia Universal wznowi w winelach pierwsze dwa solowe albumy byłego supertrampowca Rogera Hodgsona, płyty In the Eye of the Storm oraz Hi Hi. No, ponieważ tych płyt bardzo dawno nie było w reedycjach, to będzie wielkie wydarzenie. One pojawią się w oryginalnych okładkach. Zresztą bardzo podobnie jak niedawne reedycje płyty Supertramp, które wyszły na 180-gramowych nośnikach i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy czasu na więcej gadulstwa, a zatem Only Because of You.

Takie piosenki zawsze do samego końca. Koledzy, przyjaciele, koleżanki, przyjaciółki mogą przychodzić i odchodzić, lecz jedynym przyjacielem, jakiego potrzebuję, jesteś ty. Only because of you. To trochę z takim nastrojem wyciągniętym jak z Fools Overture grupy Supertramp. To był solowy Roger Hodgson, właśnie Hodgson z pierwszej płyty In the Eye of the Storm. Płyta ukazała się w 1984 i będzie jedną z dwóch reedycyjnych obok High High już 21 sierpnia. To wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio. Pięknie dziękuję za uwagę. Do naszej poduszki będzie grupa Mostly Autumn, więc znowu zespół, który pojawiał się przed tygodniem, dzisiaj do nas powraca. Utwór Goodbye Alone to w takiej innej wersji, niewiele zmienionej, ale jednak odświeżonej na specjalną antologię Heroes Never Die w 2002. Niech się tylko dobrze dzieje. Do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.